0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

0: i ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi?

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę, jednak kto?
2: Jerzy Kryszak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Pozdrawiam Państwa serdecznie z anteny najmilszego radia. Pogoda, Marian Opania.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: może szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mszy.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja.
4: Dzień dobry, tu pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
1: W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. Kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomnę, w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjską maszynę 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tzw. transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
2: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania. Wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem, Adrian Zandberg.
3: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
0: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
0: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: I na początek zaglądamy na dolnośląski odcinek trasy S3. Chodzi o odcinek między węzłami Jawor Północ i Jawor Wschód. Tutaj samochód dostawczy wypadł z jezdni. Nikomu nic się nie stało, ale mogą być jeszcze utrudnienia. W szczególności zablokowany może być jeszcze zjazd w kierunku Lubawki. Nie ma już za to utrudnień w warmińsko-mazurskim. Na odcinku ekspresowej 7 między Ostrudą a Olsztynkiem. Tam w nocy popsuta ciężarówka blokowała pas i jezdni w stronę Gdańska. Teraz da się jechać bez problemu.
7: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Pogoda.
0: Poranek pogodny, ale po południu ma się chmurzyć. Na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski. Tam spodziewajmy się deszczu, miejscami burz, lokalnie z gradem. No i upał. Na termometrach na północy jeszcze do zniesienia 27 stopni, ale w centrum już 34, a na południowym wschodzie, uwaga, 37.
7: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
5: Lato w Radiu Pogoda.
8: Lato, lato, lato czeka.
6: Prawie 5 minut po godzinie 6. Teraz jeszcze dzień dobry, Michał Pierzchowa. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda we wtorek. Mamy 4 sierpnia, to 216 dzień roku. Do końca roku pozostało 149 dni, a do końca astronomicznego lata pozostało 49 dni. Słońce wzeszło o 5.01, zajdzie o 20.22. Pogodny poranek zaczynamy od utworu Ireny Santor, Tych lat nie odda nikt, a potem ABBA. A następnie w planie, jak co dzień, przegląd prasy. Zapraszam.

Pogodny poranek w radiu. Pogoda 11 po 6. Zgodnie z obietnicą zaglądamy teraz do porannych gazet i na początek dziennik Gazeta Prawna. W pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków drogowych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek większej liczby kontroli na drogach oraz zaostrzania przepisów. Jeśli chodzi o to zaostrzanie, to ja przypomnę, że m.in. wprowadzono możliwość konfiskaty pojazdu pijanym kierowcom w kodeksie karnym. Po raz pierwszy wprost zdefiniowano także nielegalne wyścigi i brawurową jazdę. Od marca przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym skutkuje 3-miesięcznym zatrzymaniem prawa i jazdy. To w każdym razie rekordowo bezpieczne półrocze na drogach, to na pewno cieszy. I o tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. W Superekspresie na trzeciej stronie nawet 552 zł podwyżki dla seniorów. To jest artykuł o tym, że rząd szykuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób. Chodzi o te osoby, które przeszły na wcześniejsze emerytury, no i nie o wszystkie, bo dokładnie o kobiety urodzone w latach 1954-59 oraz o mężczyzn urodzonych w latach 49-52 oraz 1954 roku. Być może właśnie w przyszłym roku świadczenie państwu wzrośnie. Co ważne, ZUS ma to przeliczać automatycznie. Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, ale podkreślam ten czas przyszły, o którym mówię, bo to nie jest jeszcze regulacja, która weszła w życie. Tak zapewne będzie. Poczekajmy. Wszystko na to wskazuje. No i to są, wydaje się, że dobre informacje. To na koniec jeszcze artykuł z Rzeczpospolitej. Jest sondaż, z którego wynika, że tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. To jest dokładnie 2,5% ankietowanych. Z kolei 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Rzeczpospolita pisze, że pomimo wielu mód oraz trendów zdrowotnych czy ekologicznych, nie doszło do wyraźnej zmiany nawyków Polaków w kwestii konsumpcji mięsa. No to tyle z gazet. Zbigniew Wodecki teraz. Pięknie. Zacznij od Bacha w pogodnym poranku w Radiu Pogoda 13 po 6.

0: takie pogodne przesłanie o miłości w wykonaniu Heleny Majdaniec w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. I dalej po polsku będziemy Państwu grać. Przygotowałem utwór Anna Maria, Czerwonych Gitar. Po premierze tej piosenki w 1970 roku w Polsce zapanowała moda na podwójne imiona, właśnie Anna Maria. Wielu rodziców decydowało się właśnie na taki wybór dla swoich córek. 20 po 6.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media.

Teresa Tutines w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda, 6.30 prawie na zegarze. Powiem teraz Państwu o tym, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo w ciągu dnia w wiadomościach Radia Pogoda. W południe zbiera się rząd, więc tutaj zajrzymy na pewno i powiemy, co ministrowie ustalą. Dziś odbędzie się także nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej poświęcone wydarzeniom w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Do Ceuty w krótkim czasie w zeszłym tygodniu przedostało się z Maroka około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów. Spora część wróciła. Sytuacja nie jest jednak opanowana. Wrócimy też do tematu syren, które zawyły w ubiegłym tygodniu w Lubelskiem, po tym jak rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Zawyły, ale nie wszędzie. I właśnie, mimo zapewnień, że system alarmowania działa, życie pokazało, że jednak nie do końca. Aż 10 z 17 lubelskich samorządów tych syren nie włączyło. Dlaczego tak się stało? Zbieramy kolejne komentarze i na pewno usłyszą Państwo je w wiadomościach w ciągu dnia. A najbliższe wydanie informacji w Radiu Pogoda już za 29 minut.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:37. Ciekawy jestem, czy Państwo też macie takie doświadczenia, bo wydaje mi się, że często jest tak, że gdy wraca się do rodzinnego domu, na przykład po jakiejś podróży, to rodzice przygotowują obiad i w pewnym momencie ten obiad staje się tradycją. U mnie w domu, gdy byłem dzieckiem i to był na przykład powrót z kolonii, i teraz, gdy odwiedzam rodziców, gdy się dłużej nie widzieliśmy, prawie zawsze jest to schabowy z fasolką i ziemniakami. Mama nawet nie pyta, co zjemy. To jest tak oczywiste i to właśnie danie ten schabowy kojarzy mi się z domem, ze szczęściem, z powrotami, z radością. Czy u Państwa też jest taki właśnie jeden stały obiad, powtarzalny, gdy na przykład Wasze dzieci wracają, albo gdy w przeszłości Wy wracaliście do domów? Proszę dać znać koniecznie. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 7. O tym wyczynie mówiliśmy dużo wczoraj w pogodnym poranku. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk ze Szwecji do Polski. Ponad 2 doby spędził w wodzie, 160 kilometrów. Nie mógł wyjść nawet na chwilę z wody. Wyczyn nieprawdopodobny. Stał się pierwszym człowiekiem w historii, który to zrobił. A potem jak wyszedł z wody, został zabrany do lekarza na badania. Wszystko w porządku. Apetyt, jak się okazało, też. I można by pomyśleć, że po takim wyczynie marzył o egzotycznych przysmakach albo wyszukanym daniu od szefa kuchni. Nic z tych rzeczy. Na jego talerzu wylądował kotlet mielony z ogórkami małosolnymi od mamy. Przyznał, że właśnie o takim domowym obiedzie marzył przez kilkadziesiąt godzin spędzonych w wodzie. Mama Lila is the best, napisał w mediach społecznościowych, czyli po polsku mama Lila jest najlepsza. No i czasem taką największą nagrodą po historycznym sukcesie okazuje się po prostu smak domu. I właśnie, to ja przypominam, że prosiłem o to Państwa wcześniej. Czekam na telefony w sprawie takiego właśnie domowego smaku po powrotach. U mnie w domu mama zawsze podawała schabowego z fasolką. Jak byłem dzieckiem i wracałem z kolonii, czy teraz po jakimś dłuższym niewidzeniu się. Mają Państwo taki obiad, posiłek, wspomnienie kulinarne, smak domu. Jaki jest u Państwa? 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To już za 2 minuty godzina 7, za 2 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich informacje o tym, że powstał portret Marilyn Monroe wykonany tak, traktorem z pługiem i broną. Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Została ostatnia reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Mieczysław Wojnicki wyśpiewa za chwilę La Lele. To będzie na początek kolejnej godziny pogodnego poranka. Teraz jednak posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości. Na zegarze punktualnie godzina 7.
9: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta-rolnik.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.

0: matce.
1: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
0: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
2: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
0: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
3: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
0: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, z której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
4: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
0: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku 100. urodziny.
5: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Magdalena Fręch i Magdaliny awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawioną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawioną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Sarą Bejlek, a Chwalińska z Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Gole padły w drugiej połowie na jej początku i już w doliczonym czasie.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Pogoda.
0: 27 stopni dzisiaj na północy Polski i to będzie najchłodniejsze miejsce w kraju. A im dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34, a na południu nawet 36. Rano mnóstwo słońca, po południu na północy, zachodzie przede wszystkim i trochę na południu pojawią się deszczowe chmury. Będzie z nich padać, możliwe też burze.
6: Lato w Radiu Pogoda.
8: Lato, lato, lato czeka.
9: 7:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heizer.
9: I Michał Pierzchała. Witamy we wtorek, 4 sierpnia, mamy 216 dzień roku. Do końca roku 149 dni, do końca astronomicznego lata 49.
10: A czemu, Zygmuncie, ty jesteś nieprzygotowany? Gdzie masz krótkie spodenki?
9: Mam, w samochodzie mam.
10: Serio?
9: Tak.
10: Naprawdę?
9: Tak, dlatego,
10: że po programie?
9: Wybieram się zaraz po programie na plażę.
10: A to przepraszam, to nie wiedziałem. Tak? Wobec tego cofam to, co powiedziałem. Ale zaczynamy od najpiękniejszych melodii w takim razie. Tak, upały.
9: Słuchajcie,
10: drodzy Państwo.
9: W krótkich normalnie tutaj spodenka.
10: No i sandałki mam.
9: No i sandałki, letnio, letnio, ja ci powiem.
10: włączyłem klimatyzację. Chłodzimy się na razie. Pogodny poranek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza tego dzisiejszego i tego historycznego. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Dominik, Franciszek, Fryderyk, Jan i Maria. Wszystkiego dobrego.
1: I a propos Dominika, to mamy też rocznicę. W 1260 roku, 4 sierpnia w Gdańsku, odbył się pierwszy jarmark dominikański. Zgodę na jego organizację Dominikanie uzyskali od papieża Aleksandra IV. Obecnie trwa już, to jest niesamowite, 766 edycja. Jeszcze do połowy sierpnia można właśnie do Gdańska zajrzeć i na jarmark się wybrać. Wiem, że mam oczywiście słuchaczy w Gdańsku, w Trójmieście. Mamy też słuchaczy, którzy specjalnie na ten jarmark jadą. Proszę nam dać znać, co ciekawego w tym roku. 22 444 4004. To był 1260 rok.
0: 1901 rok, wtedy urodził się Louis Armstrong, amerykański trębacz i wokalista jazzowy. Wykonawca jednej z najpiękniejszych melodii, czyli What a Wonderful World. George Wise, autor słów tego utworu, napisał tę piosenkę specjalnie dla niego. A że muzyk ma niesłychanie pozytywny wpływ na społeczeństwo, ta piosenka w jego wykonaniu miała moc absolutnie niezwykłą i mają nadal. And I think to myself,
1: what a wonderful world. No, można się rozpłynąć i teraz wszystkie samochody jadą 15 km na godzinę, bo szybciej przy tej piosence po prostu nie można. Mamy też urodziny i życzenia specjalne dla pani Renaty Danel. Dzisiaj właśnie obchodzi swoje imieniny, także pani Renato, wszystkiego najlepszego. No i co, zagrajmy, urodziny oczywiście, wszystkiego najlepszego. No i co, zagrajmy piosenkę we dwoje w pogodnym poranku. A te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy wcześniej, miały miejsce 4 sierpnia.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 7:21. Nasza korespondentka z Wybrzeża już wróciła i mamy meldunek. Proszę bardzo, najświeższy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Wasza pogodynka z Wybrzeża, Antonina. Przepięknie wstaje słońce. To jest coś nieprawdopodobnego. Z mojego balkonu widać odbijające się słońce w tafli Zatoki Gdańskiej. Jest w tej chwili 20 stopni w słońcu, w wschodzącym słońcu. Niebo błękitne, wiatru na lekarstwo. Także zapowiada się bardzo piękny dzień. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Słońca na cały dzień życzę. Antonina.
2: No, dziękujemy bardzo. No rzeczywiście słońce na razie wstaje, ale w ciągu dnia narozdrabia trochę, bo mamy cały czas ostrzeżenia przed upałami. Patrzę teraz na mapę tych właśnie alertów. Cały kraj w zasadzie jest nimi objęty. Najgoręcej będzie dzisiaj w południowej połowie Polski. Tutaj prognozy mówią, że nawet 38 stopni może się pojawić. Teraz rzeczywiście jest przyjemnie, bo według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najcieplej obecnie jest w Krośnie i w Rzeszowie, 25 stopni. No ale pamiętajmy, że w ciągu dnia będzie naprawdę o wiele cieplej. Jeżeli Państwo nie muszą w te upały wychodzić, to po prostu lepiej tego nie robić. A Pani Antoninie oczywiście dziękujemy za pogodowy raport.
3: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Radio Pogoda gra na plażę.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Janusz Gniatkowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 7:30 na zegarze. Które miasto oferuje dzisiaj najwyższą jakość życia? Takie pytanie się pojawiło. I jest
1: ale
0: badanie...
1: w skali Polski czy w skali
0: Europy? Nie, w skali ogólnie nawet całego świata. Jest to skala właśnie globalna, ale jest jednoznaczny zwycięzca. Drugi rok z rzędu liderem pozostaje jedno z europejskich miast i to jest Kopenhaga. Tutaj badacze wzięli pod uwagę opiekę zdrowotną, edukację, kulturę, środowisko, infrastrukturę. A i w tegorocznym zestawieniu stolica Danii okazała się bezkonkurencyjna. Na podium są jeszcze Wiedeń i Melbourne. Próżno szukać polskich metropolii w pierwszej dziesiątce tej globalnej listy, no ale niżej możemy znaleźć i na takim, no może powiedzieć, krajowym rankingu pierwsze miejsca zajęły Rzeszów i Poznań, ex aequo. Potem wyróżniono Katowice i Lublin. Największe miasta, takie jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, uplasowały się niżej. Powody? No, wysokie ceny nieruchomości, w przypadku Krakowa także gorsza jakość powietrza. Ale wiadomo, to jest tylko ranking.
1: No wiesz, nie pytaj mnie o miasto, bo odpowiedź jest oczywista. Tu się urodziłem, tu żyję i Warszawa dla mnie jest na pierwszym miejscu, absolutnie.
0: A ciekawi jesteśmy, no bo wiadomo, no państwo są rozsiani po całej Polsce, mieszkacie w swoich miastach, a może trochę się pochwalmy, trochę pozachwalajmy. Dlaczego państwu w swoich miastach, w waszych miastach żyje się, no po prostu dobrze? Proszę nam coś o swoim mieście powiedzieć dobrego. 22 444 40 04. Ja też warszawiak Zygmuncie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut godzina 8. Zygmuncie, co robi Polak na urlopie?
1: Ja wiem, co robi. Albo odpoczywa, albo remontuje.
0: I o tym powiemy więcej za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szefie, ostrożnie, ściany mają uszy.
2: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysołka.
1: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
3: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mieszalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wysołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wysołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl. Reklama.
6: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 8. Pytałem ciebie, Zygmunt, wcześniej, co robi Polak na urlopie. Odpowiedź jest jasna. Remontuje i potwierdza to sondaż, który właśnie się ukazał. Blisko 60% ankietowanych osób wskazało, że przynajmniej część urlopu przeznacza na naprawy, odświeżenie albo remont mieszkania. 37% w tej grupie ogranicza się do drobnych prac. Pozostali planują nawet prace większe. Co najczęściej robimy? Malujemy, gruntujemy, demontujemy stare elementy, układamy panele i montujemy listwy, te pewnie przypodłogowe. Coś, co no nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a robimy to wszystko dlatego, że oszczędzamy, bo autorzy tej analizy przekonują, że na przykład pomalowanie większego pokoju to jest ograniczenie wydatków o ponad 1000 zł, a jeżeli jest kilka pomieszczeń do pomalowania i jeszcze gdzieś trzeba podłogę położyć, to tutaj możemy zaoszczędzić między 3 a 6 tysięcy.
1: No wiesz, nie tylko oszczędności finansowe, ale ruszamy się, robimy coś. W miejscu, w którym żyjemy, jest nam przyjemnie. Mniej, bo jest bardziej czysto estetycznie. Remont? A czemu nie?
0: Wiesz, no tak, ja w zeszłym roku rzeczywiście sporą część wakacji spędziłem na remoncie, ponieważ remontowałem pokój mojego syna. No i przychodzi w pewnym momencie moja żona i mówi: wiesz co, ale skoro tutaj będzie ta nowa podłoga, to byłoby dobrze, gdyby ta nowa podłoga trochę na przedpokoju też wyszła. No dobrze, no to zróbmy tak, w porządku. Ale wiesz co, jak tutaj dajesz drzwi do pokoju syna, to przecież głupio, że inne drzwi będą inne. No to wymieńmy już wszystkie. No i tak od małego
1: tak
0: pomysłu.
1: Dzieje. Tak, to się dzieje. A jak to u Państwa wygląda? Czekamy na telefon.
0: 22 444 40 04. No co, po takim remontowym urlopie przydałby się kolejny urlop. Oby nie na remont.

0: błysku. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

0: Magiczne momenty przy najpiękniejszych melodiach w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za dwie minuty, godzina ósma, za dwie minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich informacja o tym, że tuje, wszechobecne w polskich ogrodach przecież, mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do udziału w rozwiązywaniu naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana to herbatka Radia Pogoda, a do wygrania dzbanek filtrujący na wodę 22 444 4004. Poprosimy o Państwa numer telefonu oraz imię.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Po godzinie 8 wrócimy do tematu zachwalania swoich miast. Dzwonią Państwo z bardzo ciekawymi spostrzeżeniami. To niebawem, bo teraz wiadomości, minęła 8.
11: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy.

0: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
1: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
2: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
1: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Nie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
3: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
1: Tymczasem w departamencie VAR na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
4: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
5: Pogoda.
1: Poranek bardzo słoneczny, południe jeszcze też, a po południu już szczególnie na zachodzie Polski przyjdą deszczowe chmury, możliwe burze. Podobnie na krańcach południowych Małopolski i miejscami nad morzem. A teraz temperatura, uwaga, 27 nad morzem, 34 w centrum, 36 na południu.
4: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
5: Lato w Radiu Pogoda.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: 8:04. Dzień dobry, to my.
8: Zygmunt Heizer.
7: I Michał Pieszchała. Przypominamy, jest wtorek, 4 sierpnia, 216 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5:01, zachód będzie o 20:22, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 1:27.
8: To będzie bardzo gorący dzień, cały czas przestrzegamy Państwa przed upałami. Nasza zabawa, krzyżówka, Radia Pogoda już za moment, ale wcześniej proponujemy podróż do San Francisco.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Zbigniewie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: A jaka energia o poranku, to bardzo się cieszymy. Gdzie pana zastaliśmy, proszę powiedzieć?
3: No dzisiaj państwo mnie zastali w Świętochłowicach, na Górnym Śląsku.
0: A czym pan mieszka?
3: W Bydgoszczy też.
2: Aha. A to jak to jest, bo pan powiedział, że dzisiaj pana zastaliśmy, czyli to dzisiaj pan dojechał tutaj, czy...
3: Nie, dzisiaj jestem i jeszcze kilka dni, potem wracam do Bydgoszczy, no tak pomiędzy Bydgoszczą a Świętochłowicami.
0: Rodzinna wyprawa?
3: Tak, oczywiście.
2: Aha, ale to znaczy, że jakiś urlop teraz właśnie?
3: Emeryt ma zawsze urlop.
2: A, no to nieustająco. Bardzo się cieszę. Panie Zbigniewie, mamy dla pana już nagrodę gwarantowaną. To jest herbatka Radia Pogoda. Natomiast no, będzie musiał pan powalczyć o dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Czy zasady pan pamięta?
3: Tak, oczywiście.
0: Ale przypomnijmy oczywiście i ważna informacja dla tych, którzy wypełniają diagram. Dziś pozycja numer 7, linijka numer 7. Tam należy wpisać hasło. Ja teraz po kolei będę podawał informacje dotyczące tego hasła. Po zagadce 10 sekund na odpowiedź. A zatem zaczynamy. Dzisiejsze hasło składa się z 7 liter. 7 liter. Kategoria to bajka. I teraz będzie zagadka i te 10 sekund. Zagadka brzmi tak. Młodszy kolega kota Bonifacego. Czas start.
2: No. Kot Bonifacy. Często spotykał się...
3: Pan kraczy? Nie.
2: Nie? Nie? Oj, czas minął. Czas minął. No nie udało się. No to wydawało się proste, ale... To tak właśnie bywa.
0: No ale to szansa dla państwa.
2: Oczywiście, że tak. Panie Zbigniewie, to dziękujemy za udział. Nagroda gwarantowana, czyli herbatka Radia Pogoda, oczywiście do pana wysyłamy. No i teraz otwiera się możliwość dla państwa. Prosimy o telefony pod 22 444 4004. Kto pierwszy, ten lepszy, prawidłowo odpowie. Przypomnijmy.
0: Młodszy kolega kota Bonifacego.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek, 21 minut po godzinie 8. Panu Zbigniewowi się nie powiodło, niestety. Pytanie brzmiało, jak się nazywa młodszy kolega kota Bonifacego? No właśnie.
1: Dzień dobry, oczywiście rozwiązaniem dzisiejszego hasła jest Filemon. Moje imię Paulina, pozdrawiam serdecznie.
0: I to się... Paulino!
2: Brawo, to się oczywiście wszystko zgadza. Ja tylko przypomnę, że wpisujemy odpowiedź. Filemon, to już mogę teraz powiedzieć, to jest hasło numer 7. Także bardzo proszę sobie wpisać, no i bawimy się dalej. Pani Paulino, gratulujemy. Dla pani oczywiście też mamy nagrodę i to będzie dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.30. Tym razem się nie udało i bardzo dobrze ostrzegamy. Wielokrotnie mówimy o tym, że próby wyłudzania pieniędzy z różnych powodów, zwłaszcza od starszych osób, są bardzo częste i trzeba bardzo uważać. No i 60-letnia mieszkanka Warszawy uważała. Zresztą miała doświadczenie, dlatego że wcześniej niestety
1: straciła,
0: była ofiarą
1: pieniądze.
0: Różnego rodzaju wyłudzeń. Tym razem na hasło Aleksander miała oddać 2,5 miliona złotych. Ale powiadomiła policję. No i w ten sposób udało się uniknąć wyłudzenia. Osoby podszywające się pod pracowników banku i funkcjonariuszy policji chciały wyłudzić właśnie tę kwotę. Powiadomiła odpowiednie służby, czyli policję. Okazało się, że po pieniądze spakowane, a tam były pocięte gazety, książki, walizka.
1: 2,5 miliona to też ogromna torba musiała być.
0: No i tak, 2,5 miliona to jest mnóstwo kasy i poważna waga. No i zgłosił się młody człowiek, 18-latek, zresztą nie z naszym paszportem. No i natychmiast został zatrzymany. Brawo. Bo tak należy reagować. Jeśli cokolwiek państwo podejrzewają, że jest nie tak, że ktoś wymyśla jakąś historię nieprawdopodobną o oszczędnościach, o tym, że był wypadek, że pieniądze są potrzebne, skontaktować się z policją.
1: No i też o tym mówiliśmy jakiś czas temu w Radiu Pogoda. Jest taka kampania Ustal rodzinne hasło. Można w gronie właśnie rodzinnym ustalić sobie hasło. Nie wiem, to może być pomidorowa z makaronem.
0: Tak takie jest.
1: Jakieś bez znaczenia, ale takie, że jak ktoś dzwoni, no właśnie, albo się podszywa pod członka rodziny, albo nie. Jak powie hasło, no to mamy chociaż pewność, że to jest rzeczywiście osoba nam bliska. Bądźmy czujni, uważajmy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 9 odbyły się zawody.
1: O tak, i to takie naprawdę, no, na bogato. Brzmiało to tak.
2: Się urwało! Ale techniki są różne. Na jeden raz tydzień nie ja. Słuchajcie, tak się przygotowywał.
0: Jakie to zawody, o co chodziło, opowiemy Państwu już niedługo.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 9. No to teraz wyjaśnimy, o co chodziło z tymi zawodami. Fragment Państwo słyszeli.
1: Wcześniej, zaraz dłuższy fragment też wyemitujemy. Ta historia wydarzyła się w Jaraczewie. To jest miasto, które znajduje się w województwie wielkopolskim, niedaleko Jarocina. Nie byłem, ale wiem, że będę chciał tam pojechać. Tam odbywa się święto parówki. Teraz niedawno już 12. Na uczestników w ogóle czekały przeróżne pyszności przygotowane przez miejscowe koła gospodyń wiejskich, ale były też zawody. 11 śmiałków próbowało w ciągu jednej minuty zjeść metrową parówkę. Produkt oczywiście...
0: Metr parówki.
1: Metr. To proszę sobie teraz odmierzyć. Całkiem spora parówka. Wow. Produkt oczywiście specjalnie przygotowany na okazję. Komisja z centymetrem każdą parówkę musiała dokładnie sprawdzić. Jak była za długa, to pewnie jakieś komisyjne cięcie miało miejsce. No i jest nagranie właśnie z przebiegu tegoż konkursu. Posłuchajmy.
2: Konkurencja, która ma swoją długą tradycję ponad 10-letnią. Wszyscy gotowi? Start! Macie minutę. Się urwało! Ale techniki są różne. Na jeden raz, słuchajcie, 7 sekund zostało. A dodaj, na kolację pan zostawił sobie tą jedną część, tak? Tydzień nie jadł, słuchajcie, tak się przygotował. Mistrzem w chapaniu sosyski, najbardziej żarty na 12. święcie parówki w Jaraczewie w 2026 roku jest pan z numerem 10. 27 centymetrów tam zostało.
1: No właśnie, nie udało się zjeść nikomu całej metrowej parówki. Ja myślę, że największą trudnością było to, że ta parówka była w osłonce. I tą osłonkę w trakcie jedzenia trzeba było zrywać. No więc nie dało się tak, wiesz, naraz.
0: Wiesz co, tak Michał, powiem. Wiem, co zjem na śniadanie dzisiaj.
1: Serio? Jajecznicę, wiesz? Bo ja nie wiem, czy parówkę po tym wszystkim. Tak? Parówkę? Czy jajecznicę?
0: Parówkę.
1: Dobrze.

0: down or hello, kiss a digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Pogodny poranek w radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 9:00 i to oznacza, że za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich informacja między innymi o upałach, że one zostaną z nami. No właśnie, do kiedy będą? Proszę posłuchać szczegółów wiadomości.

0: Jan. Nie dla mnie już przydanie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija to, co z niej masz. Ziemia niż...
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Została ostatnia reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
6: Sława Przybylska zaśpiewa po 9:00 i tym samym muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale teraz posłuchajmy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Minęła godzina 9:00.
7: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały, wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
8: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają nas na oddziale klinicznym kardiologii i chorób wewnętrznych.
7: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
7: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Lokalnie.

0: docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
1: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
0: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
1: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
0: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia, później zastąpią ją kolejne dwie.
2: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną, jest 7 osób na jedno miejsce.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwanińska wracają do gry po miesięcznej przerwie w drugiej rundzie tysięcznika w Toronto. Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwanińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały też Magdalena French i Magda Linet. A z turnieju w Montrealu odpadł dziś Kamil Majchrzak. Przegrał w pierwszej rundzie z Francuzem Gaelem Monfilsem 4-6-4-6. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Polmanie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji.
3: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram. Pogoda.
2: Na południu Europy dzisiaj 40 stopni miejscami, u nas aż tak dużo nie, ale też bardzo gorąco. 27 nad morzem, 34 stopnie w centrum, na południu Polski 36 stopni. Bardzo słonecznie, ale w drugiej połowie dnia na krańcach zachodnich i południowych pojawią się deszczowe chmury, może z nich trochę popadać, możliwe też burze.
3: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20. Lato w Radiu Pogoda.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: 9:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda, dzień dobry.
7: Zygmunt Heizer
6: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest wtorek, 4 dzień sierpnia, 216 dzień roku. Do końca roku 149 dni, a ten akurat będzie bardzo gorący, bardzo upalny.
7: No właśnie, cały czas przestrzegamy, jeżeli w ciągu dnia Państwo nie muszą wychodzić, to lepiej po prostu tego nie robić. Można zostać z Radiem Pogoda i słuchać, a za chwilę w pogodnym poranku będziemy namawiać do szybkiego przebierania nogami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, Michał twierdzi, że nieważne jest, dokąd idziemy, tylko jak idziemy.
1: Znaczy wiesz, ja twierdzę, bo patrzę, ufam naukowcom. Bo są badania.
0: I co oni mówią?
1: I to takie nawet dosyć poważne, bo trwające 16 lat. I to badanie sugeruje, że można zadbać o zdrowie, włączając do codziennej rutyny szybki marsz. No wiadomo, że szybki spacer jest lepszy od wolnego, ale nie było dotąd zbyt wielu badań na temat tego, ile minut powinniśmy poświęcać na szybkim marszu właśnie. No i okazało się, że to jest 15 minut dziennie. Uczestnicy tego badania, którzy codziennie spacerowali szybko, podkreślam, przez co najmniej 15 minut, odnotowali prawie 20% redukcję ryzyka poważnych chorób, podczas gdy wśród uczestników, którzy spacerowali powoli, ale znacznie dłużej, bo przez 3 godziny dziennie, ta redukcja wyniosła zaledwie 4%. No i jeszcze jest też zalecenie, właściwie taka podpowiedź Narodowej Służby Zdrowia, kiedy jest to szybki marsz, a kiedy to jeszcze jest właśnie taki bardziej tempo spacerowe.
0: Zasada w jest kilometrach na
1: według, nie, według Brytyjczyków zasada jest taka, że szybki chód można stwierdzić, gdy jest się w stanie mówić, ale już nie śpiewać.
0: Dobre. Dobra miarka. Wiesz, do tej pory to jakoś tak było, że nie mierzyło się liczbę kroków. W ciągu dnia, nie wiem, tam 20 tysięcy. To taka norma, żeby... Ile? 10? 10. A 20 to już niezbyt...
1: To na urlopie, wiesz, 20.
0: Dobrze. Proszę Państwa, w takim razie zmieniamy miarkę. 15 minut intensywnego marszu. To jest to.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9. Fundusz w czasów pogodowych. Wczoraj kolejna odsłona naszej zabawy, w której do wygrania pod koniec tygodnia, czyli w piątek, są 2000 zł na wymarzone w czasy. No i właśnie, wczoraj nowi uczestnicy, posłuchajmy, komu się udało, a kto odpadł.
1: I w ten sposób już wiemy, że pan Stanisław wygrywa ten pojedynek, jakże zacięty. I stawia pierwszy krok w stronę piątkowego finału. Gratuluję, panie Stanisławie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Brawo, gratuluję.
1: Jutro spotykamy się o tej porze, panie Stanisławie, żeby rozegrać kolejny pojedynek na najpiękniejsze melodie, a dla pani Agnieszki mam zestaw upominków od Radia Pogoda w ramach pocieszenia i podziękowania za udział w naszej wakacyjnej zabawie.
3: Paniale, dziękuję.
4: I tak codziennie. Jutro, czyli dziś, na pana Stanisława będzie czekać kolejny konkurent do 2000 zł. Przypominamy, wielki finał w piątek.
0: A zgłaszać się cały czas jeszcze można również do dzisiejszej zabawy i do walki z panem Stanisławem na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:27. Michał proponuje, proszę Państwa, szybki marsz, ale oprócz szybkiego marszu, dalekie podróże rowerowe.
1: No tak, dzisiaj trochę na sportowo w pogodnym poranku. Zwykle jest tak, że rower możemy, jak nie mamy własnego, możemy wypożyczyć, tyle tylko, że trzeba go oddać albo w tym samym miejscu, jeśli wypożyczamy z wypożyczalni, a jeżeli to jest rower miejski, no to powiedzmy, że w ramach miasta, bądź jakiejś tam okolicy, możemy. Tymczasem dwie firmy, jedna z Polski, druga nie z Polski, się dogadały i można wypożyczyć rower w Kopenhadze i oddać go w Gdańsku.
0: Proszę.
1: Nie trzeba wracać do Kopenhagi. Podróż przez Danię, Niemcy i polskie wybrzeże ma około 900 kilometrów. Tę podróż można rozłożyć na kilkanaście dni. Trasa jest malownicza. Do Polski wjeżdża się w Świnoujściu, potem można szusować przez Kołobrzeg, Mielną, Ustkę, Krokową, Puck i Sopot aż do mety w Gdańsku, albo gdzieś jeszcze odbić w głąb kraju. No i w Gdańsku rower zostawiamy po temacie, także bardzo
0: ciekaw
1: fajna.
0: Jestem, czy ktoś już skorzystał z takiej propozycji.
1: Nie wiem, natomiast wiem, że z Kopenhagi do Gdańska są różne trasy. Jeśli Państwo wybiorą tę najkrótszą, to ja uprzejmie proszę przez Morze Bałtyckie rower przeprowadzić, bo jazda w takich warunkach może być trudna.
0: Nie? Na ile jest kilometrów z Kopenhagi do
1: No 900 kilometrów jest 900. Tą trasą rowerową. Aha. Oczywiście, już mówiąc na serio, promem, tak? Przez Danię i Niemcy. No kilkanaście dni, Zygmuncie.
0: Dobrze, no to ja życzę
1: nie Tour de Pologne.
0: Tak? Tak.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 25 minut godzina 10. Proszę Państwa, nasz klub pogodnych ludzi rośnie w siłę. Już ponad tysiąc członków liczy sobie klub. A będzie jeszcze więcej.
1: Tak, i chcemy, żeby było członków więcej, bo wiemy, że wśród naszych słuchaczy mamy mnóstwo pogodnych ludzi. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam znaleźć artykuł dotyczący tego, jak wstąpić właśnie do tego klubu, co trzeba zrobić. Wszystkie szczegóły Państwo znajdą w internecie. Proszę korzystać. Czekamy na Państwa.
2: Radio Pogoda.

0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 65 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Media

0: trzeba marzyć, proszę Państwa, o tym, że będzie chłodniej. Na razie upał się zapowiada całkiem niezły.
1: Tak, coś zaczyna się wie.
0: Piotr Szorakowski.
2: Przepraszam, jaki upał, jak
1: dzień dobry.
2: Dzień dobry, przyszedł w koszuli z długim rękawem.
1: No, w kożuchu.
2: A spodnie to, przepraszam, nie zaglądałem, ale...
1: Długie.
2: O, długie. No jak ty jesteś przygotowany?
1: Wiesz,
0: no, nie miał nic innego i ubrał się jak
1: Ja nie lubię specjalnie tu krótkich spodni nosić.
0: O, widzisz,
1: natomiast popatrz, przewiewne, Michał? Owszem, tak. I takie przewiewne materiały mam na sobie.
0: Co u ciebie w programie?
1: O, wiele rzeczy. Między innymi urodziny Louisa Armstronga przy okazji pogodnego lata 1971. To się tak akurat złożyło. Mhm. Co jeszcze? No, będzie jedna prośba o ratunek zaraz po 10.
0: Oho.
1: Tak. Tak.
0: Oho.
1: No, ale
0: ciekawie
1: nie zdradzę.
0: Się zapowiada.
1: Nie zdradzę na razie, czego dotyczy ten
2: to ratunek. Nie zdradza i to my zostawiamy Państwa z Piotrem Sforakowskim. No, a my dziękujemy i słyszymy się jutro. Zygmunt Kajzer
0: i Michał Pieszchała.

to nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Została ostatnia reklama.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
4: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Za kilka minut usłyszymy A jeżeli mnie pokochasz w wykonaniu Anny German, a później piosenkę Toto Cutugno L'Italiano. Teraz w Radiu Pogoda pora na najważniejsze wiadomości.
12: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
13: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
12: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
14: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
12: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
15: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
12: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem

0: Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Pogoda.
2: Przygrzeje troszeczkę słońce, nie zabraknie go dzisiaj, choć na zachodzie Polski, na północnym wschodzie i miejscami na południu trochę popada, możliwe też burze. Poza tym gorąco, 27 stopni nad morzem, w centrum 34, a na południu 36. I to są temperatury maksymalne w cieniu. To co będzie na słońcu?
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Dzień dobry, Piotr Stworakowski. Odpowiadam na pytanie zadane przez Wojtka Wiszniewskiego pod koniec wiadomości. Co będzie na słońcu, jeśli w cieniu temperatury sięgną 36 i więcej stopni? Patelnia będzie po prostu, panie Wojciechu. Warto się skryć przed otwartym słońcem i mieć ze sobą coś do picia. Dzień dobry, 4 sierpnia, który jest rocznicą urodzin wielkich postaci filmu i muzyki. 125 lat temu urodził się Louis Armstrong. Rok później przyszła na świat Hanka Ordonówna. Oboje usłyszymy dzisiaj w Radiu Pogoda, ale to będzie trochę później. Na razie mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Anny German, Toto Cutugno i Reginy Pisarek, a potem będzie prośba do Państwa. Pojawiła się wczoraj, ale obawiam się, że i dziś jest aktualna. Wszystko wyjaśni się za kilka minut.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakowski.

0: Może i nie było warto, ale najczęściej trzeba spróbować, żeby to wiedzieć. Za chwilkę takie nasze małe pożegnanie Igi Cembrzyńskiej, która odeszła kilka dni temu. Teraz wrócę do tego telefonu, który wczoraj odebrał nasz pogodny, automatyczny sekretarz.
1: Halo, dzień dobry, Radio Pogoda. Tu babcia Agnes z Osiecka. Mam problem i tylko wy mi możecie pomóc. Sąsiadka nie pomogła, siostra nie pomogła, Google nie pomógł. A chodzi o muszki, owocówki. Owoce wszystkie schowane. Dezynfekcja całego domu zrobiona. Pełno różnych, najróżniejszych na te muszki. Ocet winny, ocet prawdziwy, elektroniczne pykania. Nic nie pomaga. Są u mnie, zawzięły się na mnie. Ratunku!
0: Sami państwo słyszą, wygląda na to, że potrzeba jakiegoś dobrego sposobu na muszki, owocówki w domu. To znaczy, można użyć twardej chemii, ale chodzi o to, żeby samemu ocaleć i przy okazji ocalić inne istoty żywe oraz żywność. Także jeżeli mają państwo jakieś dobre sposoby na zwalczanie muszek, owocówek, to proszę się nimi podzielić z Radiem Pogoda. Myślę, że nie tylko babcia Agnes z Osiecka będzie wdzięczna.
2: Adela już zakłada suknię cienką.
3: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
2: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
3: Dla kochanka.

0: Chuck Berry w piosence pod tytułem Nastąp się Beethoven. To prawda, że tytuł raczej obcesowy, ale i czasy były wyjątkowe. Właśnie rodził się nowy gatunek muzyczny, rock and roll. Przed nami łagodniejsze melodie, ale równie ważne w swojej wymowie. Najpierw Edyta Geppert zaśpiewa Och życie, kocham cię nad życie, po czym usłyszymy najbardziej znaną piosenkę Tadeusza Woźniaka, Zegarmistrz Światła, za którą w 72 roku artysta zdobył główną nagrodę Festiwalu Opolskiego.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. W Media

0: Niesamowity jest ten utwór Tadeusza Woźniaka. Słowa napisał Bogdan Chorążuk, o czym rzadko się wspomina, poeta i malarz, dla którego tekst z tej piosenki był jednym z pierwszych, jakie napisał. W każdym razie tak wynika z chronologii, bo zaczął pisać teksty na początku lat 70. Oprócz tego niesamowitego tekstu napisał jeszcze kilka innych dla Tadeusza Woźniaka, między innymi Smak i zapach pomarańczy.
1: Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy.
0: I senną kołysankę, którą Krystyna Prońko nagrała na album pod tytułem Lato Muminków w 78 roku.

To wydawnictwo, album Lato Muminków, okazało się jednym z największych sukcesów autora muzyki do baśni pod tym tytułem, a był nim sam Tadeusz Woźniak. Piosenki na tym albumie oprócz Krystyny Prońko zaśpiewali m.in. Andrzej i Eliza, Bernard Ładysz oraz zespół Gawenda. Teraz trochę zmienimy nastrój i czasy, żeby posłuchać mniej więcej dekadę wcześniejszego przeboju Briana Highlanda Sealed with a Kiss.

0: W oryginale ta piosenka nosi tytuł Fantasy i nagrał ją zespół Earth, Wind and Fire. Jakiś czas później Grażyna Łobaszewska i Piotr Schulz nagrali swoją wersję do polskiego tekstu Jacka Cygana. Wszystko wyszło, no, porywająco, trzeba przyznać. A propos, zaraz posłuchamy utworów, które od początku do końca powstały w Polsce, a zaśpiewają je nie gorsi specy od tych amerykańskich. Najpierw Cezary Fabiński pojawi się z rogalikami na śniadanie, potem skaldowie będą namawiać, byśmy szanowali wspomnienia.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Living Doll Cliffa Richarda i Panna Mania gra na mandolinie Barbary Rylskiej. Te najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy za kilka minut, bo teraz mija 11, a to w Radiu Pogoda pora wiadomości.
8: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
9: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
8: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
10: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samoloty z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na OK.

0: Północnym Wschodzie i na krańcach południowej Małopolski, czyli w Tatrach.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Zaraz na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałem o dwóch rocznicach urodzin, które przypadają 4 sierpnia, natomiast nic nie mówiłem o urodzinach Renaty Danel, piosenkarki, autorki tekstów i pani pedagog z tytułem profesora nauk muzycznych. Za kilka minut spróbuję przypomnieć to, co wydało mi się najbardziej istotne w jej karierze, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lato przypomnę kilka wydarzeń lata 71 roku. Teraz wróćmy do najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami piosenki Cliffa Richarda, Barbary Rylskiej i Zbigniewa Wodeckiego. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforza.

Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Panna Mariana.

Idąc za namową Zbigniewa Wodeckiego, rzucamy teraz wszystko, co złe i świętujemy, a jest okazja, bo dziś swoje urodziny obchodzi Renata Danel, piosenkarka, której kariera muzyczna rozpoczęła się od wygranej na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, to znaczy uczyła się gry na fortepianie od lat dziecięcych, śpiewała także, ale do jej występu w Zielonej Górze niewiele osób zdawało sobie sprawę, jak utalentowaną jest osobą. Potwierdziła to, zdobywając w roku następnym pierwszą nagrodę podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za interpretację własnej piosenki, nim przyjdzie jesień.

Potem były wyjazdy na festiwale zagraniczne, nagrody, nagrania, więc wszystko, co się określa mianem kariery. W 1987 roku Renata Danel zawiesiła działalność estradową, by powrócić do niej w połowie lat 90. Ale to był mocny powrót, bo wtedy właśnie ukazał się jej autorski album Nie wyjeżdżaj, kochany beze mnie.

Zaraz posłuchamy tej piosenki w całości, tylko jeszcze dodam, że w 2011 roku Renata Danel wydała płytę pod tytułem Silna, która była jej płytą habilitacyjną z piosenki. Chyba pierwszy taki przypadek w polskiej muzyce. 3 lata później dzisiejsza jubilatka otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. W Radiu Pogoda najczęściej słychać jej piosenkę Pada śnieg na me okno, ale dziś z okazji urodzin Renaty Danel pomyślmy ciepło o artystce i życząc wszystkiego co najlepsze posłuchajmy tytułowego utworu z jej pierwszej autorskiej płyty Nie wyjeżdżaj kochany beze mnie.

0: Czas mija, a my ciągle słuchamy najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Wieczorami natomiast słuchamy też Wojciecha Masiaka, czytającego kolejne fragmenty powieści Aleksandra Dima, hrabia Monte Cristo. Kto słuchał od początku, myślę, że niecierpliwie czeka na wieczór, żeby poznać ciąg dalszy, a kto nie słuchał do tej pory, zawsze może nadrobić tę zaległość, zaglądając na naszą stronę radiopogoda.pl, gdzie w archiwum audycji są wszystkie dotąd wyemitowane fragmenty tej powieści. Można posłuchać i dołączyć do niecierpliwie czekających na 22, żeby poznać ciąg dalszy hrabiego Monte Cristo.
1: Autopromocja. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: pogodne lato
1: roku 1971
0: z Radiem Pogoda.
1: Od czasu do czasu robię taki przegląd tego, co się wydarzyło latem i dzisiaj właśnie mam kilka takich krótkich informacji. 10 lipca 71 roku nadano pierwszy w Polsce program telewizyjny w kolorze, ale mogli go odbierać tylko ci, którzy posiadali odpowiednie telewizory przystosowane do takiego odbioru, czyli znikoma część i tak jeszcze nielicznych wtedy posiadaczy telewizorów. 27 sierpnia odbyła się premiera polskiej komedii Tadeusza Chmielewskiego Nie lubię poniedziałku. To seria epizodów z życia kilkunastu osób, których losy przeplatają się w niezwykły sposób w ciągu jednego dnia, budując bardzo pogodny portret Warszawy i jej mieszkańców w początku lat 70.
2: Dżentelmen jezdni jest przyjacielem przechodnia, ale jezdnia to nie pastwisko, a chud rozgrójca.
3: No, piracie jeden. Nie zgrójca, tylko Sulęcic. A za to sprzed dworca to do ekspresu napiszę. Numer sobie zapamiętałem, kurka wodna.
2: Kurka wodna?
1: 9 września Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Przygody psa cywila, a 18, choć Wikipedia podaje inaczej, w Poznaniu odbył się pierwszy występ kabaretu Tej.
4: Najpierw powiedz im dobry wieczór państwu. Poczekaj na oklas. Witam was bardzo cicho.
1: To było pod sam koniec lata, natomiast 6 lipca 71 roku w Nowym Jorku zmarł na zawał serca Louis Armstrong, jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów. Wybitny trębacz, jedna z niewielu osób, które były rozpoznawalne pod każdą szerokością i długością geograficzną. Szanowano go nie tylko za muzykę, którą tworzył, ale i za to, jak odnosił się do innych ludzi, niezależnie od ich koloru skóry i stanu posiadania, że tak to ujmę. Tak się złożyło, że dzisiaj mija 125. rocznica urodzin Louisa Armstronga, choć on sam utrzymywał, że urodził się rok wcześniej. Nie wnikając w takie detale, wspomnijmy go teraz ciepło w Radiu Pogoda, słuchając piosenki Ramona, którą Louis Armstrong nagrał w 1953 roku.
5: Ramona!

0: sporo dzisiaj rocznic urodzin w kalendarzu. Wśród nich urodzin pisarza, który odznaczał się wielką przenikliwością i celnością swoich uwag. Dzisiaj Witolda Gombrowicza zalicza się do czołówki literackiej Polski XX wieku, chociaż w PRL-u nie cieszył się uznaniem władz. Na naszej stronie radiopogoda.pl zamieściliśmy artykuł o Gombrowiczu, z którego można się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy o pisarzu, a przy okazji sprawdzić swoją znajomość polskiej literatury w quizie.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
8: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
9: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może cazus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

0: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Ciii, to nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Reklama.
1: Dzisiejsze popołudnie w Radiu Pogoda rozpoczniemy największym przebojem Frankiego Millera, Darlin, i letnią propozycją czerwonych gitar Wróćmy na jeziora. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
2: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć, to głos z kancelarii po ułaskawieniach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
2: Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
2: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żeronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
5: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę, i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
2: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
6: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
3: Pogoda.
2: Wtorek pogodny i słoneczny, deszcz możliwy na zachodzie, w Beskidach i w Tatrach i możliwe tu również burze lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie.
3: Radio Pogoda.

0: raz.
1: Nie chciałbym wartościować dzisiejszych rocznic, która jest ważniejsza, a która mniej, ale zebrało się dziś kilka naprawdę szczególnych dat. Przed godziną mówiłem o Renacie Danel, później wspomniałem o Louisie Armstrongu, który przyszedł na świat 4 sierpnia 1901 roku. Rok później urodziła się jedna z największych gwiazd polskiego kina i polskiej piosenki, Hanka Ordonówna. Debiutowała w wieku 16 lat w Teatrze Kurewiowym Sfinx w programie Niech żyje pokój. Sławę przyniosło jej wykonanie piosenki Miłość ci wszystko wybaczy z filmu Szpieg w masce.

0: Ta piosenka po premierze filmu w 1933 roku stała się wizytówką Hanki Ordonówny. Jej piosenki do dziś goszczą na radiowych antenach, szczególnie często słychać je w Radiu Pogoda w wykonaniach innych artystów, by wspomnieć tylko, kogo nasza miłość obchodzi, której najczęściej słuchamy w wykonaniu Jadwigi Barańskiej.
1: Kogo nasza miłość obchodzi, tylko ciebie.
0: Też na pierwszy znak w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
2: Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie.
0: Albo Trudno, nagranej przez Hannę Banaszak.
3: Trudno, gdy człowiek zakochany pochodzi jak pijany.
0: Posłuchajmy teraz tej piosenki w oryginalnym wykonaniu Hanki Ordonówny, której 124. rocznica urodzin mija właśnie dziś.
4: Panowie może mają i rację uważają, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć, że głowa, że czyny, że słowa, że wszystko

0: Najpiękniejsze melodie na lato towarzyszą nam, jak co roku, w Radiu Pogoda podczas wakacji. Za chwilkę kolejne w wykonaniu Wałów Jagiellońskich i Jerzego Połomskiego. Przy okazji przypominam, że na naszej stronie radiopogoda.pl zapowiadamy listopadowe wydarzenie w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki. Wyjątkową wystawę poświęconą Jerzemu Połomskiemu właśnie, na której będzie się można przyjrzeć jego karierze niejako od strony samego piosenkarza. Warto się wybrać jesienią do Opola z pewnością, żeby obejrzeć tę wystawę, a patronem medialnym wystawy jest Radio Pogoda. No oczywiście wcześniej też warto przeczytać artykuł na temat tej właśnie wystawy na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: podróż czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj drugi pojedynek pana Stanisława w drodze po główną nagrodę jubileuszowej 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Pogoda dopisuje?
2: Fantastyczna pogoda, słoneczko.
1: I świetnie. Pana przeciwnikiem dzisiaj będzie pan Wojciech. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie Wojciechu, jak pan ocenia swoją znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii?
3: Myślę, że średnio.
1: Aha, no bo wie pan, to się przyda zaraz w rozgrywce. To będą rundy zagadek po jednej dla każdego z panów. Rozwiązaniami będą nazwy lub nazwiska i imiona wykonawców piosenek, których będziemy słuchać we fragmentach. Każde prawidłowe rozwiązanie to jeden punkt i po każdej rundzie sprawdzimy wynik. Jeżeli będzie remisowy, gramy dalej. Jeśli nie, ten, kto ma więcej punktów, wygrywa, awansując do jutrzejszej rozgrywki, a przeciwnik otrzymuje nagrodę pocieszenia. Reguły chyba są zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
1: No to zabieramy się za zagadki. Dzisiaj pierwszy odpowiada pan Stanisław. Proszę podać nazwę wykonawcy tego fragmentu. I 5 sekund na odpowiedź.
2: To jest, zdaje się, tercet egzotyczny.
1: To jest na pewno tercet egzotyczny. Punkt dla pana, panie Stanisławie. Teraz zgaduje pan Wojciech, kto to śpiewa. Chodzi o nazwę wykonawcy. Pięć sekund na odpowiedź, panie Wojciechu.
3: Oj, mówiłem, że średnio. Ja za mnie trema.
1: O, naprawdę? Powie pan, to tak. Taki duet, który się wywodzi z niebiesko-czarnych, Ada i Korda.
3: Ada i Korda, tak. No. Wojciech Korda i Ada.
1: Tak jest. To nic, bo w ten sposób pan Stanisław wywalczył sobie awans do jutrzejszych rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych. To będzie już ćwierćfinał. Gratuluję znajomości najpiękniejszych melodii, panie Stanisławie.
2: Dziękuję panu bardzo.
1: A dla pana Wojciecha też coś mam w ramach pocieszenia i podziękowania za udział w dzisiejszej rozgrywce. Otrzymuje pan zestaw upominków od Radia Pogoda, coś do poczytania, pogodny kubeczek, torba oraz kilka równie pogodnych dodatków.
3: Bardzo dziękuję.
1: Niech się przydają w każdym razie. Każdy może znaleźć się jutro naprzeciwko pana Stanisława i sprawdzić swoją znajomość najpiękniejszych melodii w boju, że się tak wyrażę, a już w piątek powalczyć o nagrodę główną. Wystarczy zapisać się do naszej zabawy na stronie radiopogoda.pl i poczekać na telefon ode mnie. Także powodzenia.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: czarodziejska szafa, a jak nie ma, to Radio Pogoda też gra. I szafa gra, jak to się kiedyś mówiło. Bywają takie dni, w których tyle się dzieje, że nie na wszystko jest czas od razu, ale w końcu osiąga się zamierzony cel. Mówiąc najkrócej, nie zapomniałem o ataku muszek owocówek i prośbie o Państwa sposoby ich zwalczania. Halo?
1: My sobie radzimy z muszkami tak, że wciągamy je rurą od odkurzacza. Bardzo polecam ten sposób, jest bardzo skuteczny i można się poruszać przy okazji trochę. Ale tak na poważnie to naprawdę to nam pomogło.
0: Okej, bardzo dziękuję za ten sposób, w końcu skuteczny, ale dość doraźny, przyznają Państwo. Te, które wydają się dawać trwalsze efekty, usłyszymy już po 13.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: W USHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Została ostatnia reklama.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta pionek, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.

0: po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Właśnie mija 13, więc w Radiu Pogoda usłyszymy wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach Connie Francis, O Susanna i Wiesławy Drojeckiej, Paryski Walczyk.
10: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Dorota Wartycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji, to prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
11: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
10: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory. Podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
12: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
13: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
12: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
12: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
10: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenia bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapuszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
8: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
10: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla trzech młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To dwa samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
4: Pogoda.
10: Dziś pogodnie i słonecznie w całej Polsce, choć może się też chmurzyć, może też przelotnie padać, między innymi na zachodzie. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 38 nawet na południowym wschodzie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Piotr Sforakowski, dzień dobry. W Radiu Pogoda po wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Wracamy też do tego dramatycznego telefonu.
16: Mam problem i tylko wy mi możecie pomóc. Chodzi o muszki, owocówki. Są u mnie, zawzięły się na mnie. Ratunku!
9: To babcia Agnes. Ratunek nadchodzi, babciu Agnes. I to nie jeden, o czym przekonamy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, ale przed walką z muszkami proponuję kilka najpiękniejszych melodii na lato i na pokrzepienie. Posłuchamy Connie

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: No tak, to jest piosenka, która nie pasuje do tego, o czym teraz będzie mowa, ale bardzo dobrze pasuje do upalnego sierpnia, jaki mamy za oknem. Jan Wojdak i Wawele, Żółte plaże z 1974 roku. No, ale kiedy jest ciepło, to muszki owocówki też czują się lepiej. Jak się ich pozbyć? Jest kilka sposobów, podobno. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wspaniała Radio Pogoda. Proponuję anyż. Jest to niezawodny, naturalny środek, który zwalcza również mrówki i inne małe takie właśnie owady. Polecam, na pewno jest sprawdzone. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Ula.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Ulu i dziękuję za anyżowy sposób na owady. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ach, te muszki, owocówki. No tylko współczuć tej pani. Właściwie cały arsenał środków wykorzystała.
0: No tak.
2: Moja żona postawiła dwie doniczki geranium w kuchni. I odtąd jakoś problem muszek znikł. Może warto spróbować. Polecam. Serdeczności, Waldek z Konstancina.
0: Serdeczności oczywiście odwzajemniam, panie Waldemarze, i dziękuję za pomysł z geranium. Na pewno warto wypróbować. Jeszcze jeden sposób na pozbycie się owocówek pojawi się za kilkanaście minut. Wymagający trochę samozaparcia, ale podobno skuteczny.

0: Ewa Bem i piosenka, którą napisał jej Andrzej Piaseczny, jak człowiek uparty z 2001 roku. Dzisiaj między innymi mówiłem o urodzinach Renaty Danel i okazuje się, że nie byłem sam z życzeniami dla jubilatki.
1: Witam z tej strony Bogusia. Słuchałam piosenki wspaniałej pani Renaty Danel i za pośrednictwem radia Pogoda mojego ukochanego chciałabym pani Renacie złożyć dużo zdrowia życzenia. I przede wszystkim pięknych przebojów, bo na pewno pani Renata jeszcze zachwyciłaby nas swoim cudownym głosem. Ja pamiętam ją od młodzieńczych lat. Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i dużo, dużo uśmiechu, bo jest pani wspaniałą wokalistką i chciałabym panią jeszcze raz usłyszeć, ale już w nowszych przebojach.
0: O, jest szansa, że adresatka życzeń i dzisiejsza jubilatka Renata Danel słucha Radia Pogoda, więc pani życzenia uważam za przekazane, pani Bogusiu. Pozdrowienia dla pani i dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, którzy mogą się pochwalić tym, że obchodzą urodziny tego samego dnia, co Renata Danel.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę.

0: Ziuteńko, jak prześcieli.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Zawsze mnie bawi koniec tej piosenki. Odrażający drap z kabaretu starszych panów w wykonaniu Jaremy Stępowskiego i Jeremiego Przybory. Dzisiaj już po raz ostatni wracam do tematu walki z muszkami, owocówkami, ale temat pewnie wróci jutro, bo sposobów przybywa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrusiu, Elżbieta z Wrocławia. Moja mama miała taki sposób na to, który ja zastosowałam, rzeczywiście zdał egzamin. No nie jest to przyjemne w zapachu, ale potraktować je acetonem, takim zwykłym do paznokci. Ale w jaki sposób? Otóż na 4 mniej więcej litry wody, to w misce po prostu, 3-4 litry, wlać flakonik takiego najzwyklejszego acetonu do paznokci, rękawiczki, szmatka, całą kuchnię po prostu przemyć. Wszystkie takie płaskie powierzchnie, łącznie z podłogą, no... Zapach nie jest zbyt przyjemny, trzyma tam ze 2-3 dni. Aceton w takich proporcjach nic nie zniszczy, ale jest szansa, bo mnie to pomogło. No oczywiście dobrze by było nie mieć pomalowanych paznokci a propos. Pozdrawiam wszystkich, upał niebywały we Wrocławiu, wręcz nie do wytrzymania.
2: Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję pani Elżbieto za ten sposób. Aceton pewnie działa lepiej, ale nie wiem, czy jednak najpierw nie radziłbym spróbować z anyżem albo geranium, no bo jednak po takim myciu acetonem wszystkiego, czy nawet roztworem takim acetonu, to potem trzeba się wyprowadzić z domu na te parę dni jednak. Ale jak mówię, to już jest decyzja babci Agnes. Jeżeli coś się powiedzie, babciu Agnes, proszę dać znać Radiu Pogoda, jak poszło to, ta walka, jak poszła z owocówkami. No co? Żartuję, oczywiście chodziło o tytuł Nie patrz na mnie tak, Jadwigi Prolińskiej.
4: Oczy na...

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebywać.

0: Mort Schumann w oryginalnej wersji przeboju Zbigniewa Wodeckiego Basia Basia. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie nie tylko na lato Haliny Frąckowiak i Heleny Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
2: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
12: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
13: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Dorota Wardycka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
13: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
15: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady i nie poprawi się sytuacja wodna.
13: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
16: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
17: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
16: to... Trzeba.
13: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. O samotności osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
1: Pogoda.
13: Intensywne słońce w całej Polsce, choć może się chmurzyć, może też przelotnie padać, może zagrzmieć, między innymi na zachodzie, a także w Beskidach i Tatrach. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Do 37 na południowym wschodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: 4 minuty po godzinie 14. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam na wspólne, pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, ale będzie też konkurs, daję słowo. Można wygrać nie tylko karty Radia Pogoda, ale także naszą granatową koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. Mam nadzieję, że w Państwa duszy i sercu też gra Radio Pogoda. No i przede wszystkim u Was w domach, w pracy, w samochodach. A kto nas dzisiaj pozdrawia? Na sam początek programu?
20: Witam serdecznie, kochani. Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i prowadzących. Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnych dni. Słuchaczka z Warszawy.
19: I nawzajem i dziękujemy.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Nie budźcie marzeń, Ryszard Rynkowski na antenie Radia Pogoda, ale upał na zewnątrz i tak się staramy odnaleźć plusy w tych upałach, żeby je jakoś przetrwać. No na pewno wszystko trzeba robić wolniej, spokojniej, bez pośpiechu. Jak stwierdzili naukowcy z NASA, kiedy temperatura wynosi jakieś 35 stopni Celsjusza, to nasza wydajność naszej pracy spada o 45%, więc bardzo dużo, więc gdyby szef się czepiał albo ktoś nas pospiesza, to powiedzcie mu, że właśnie NASA przeprowadziła takie badania i że nic na to nie poradzicie, po prostu tak musi być. Oczywiście witamina D3 to jest plus tych upałów. No i to, że tracimy na wadze, ale to uwaga, bo to przede wszystkim tracimy często wodę, więc trzeba ją uzupełniać, a mężczyźni tracą ją o wiele szybciej i o tym też trzeba pamiętać. W związku z tym mężczyźni powinni więcej pić w czasie upałów niż kobiety. No i oczywiście chowamy się w te newralgiczne godziny, czyli w środku dnia, tak między 13 a 17, najlepiej gdzieś tam w domu, gdzieś, gdzie jest chłodniej. A ja, żeby Państwa troszeczkę ochłodzić, proszę zamknąć oczy, taki dźwięk dla Was. To prysznic, to może tak jednak mało działa, może lepiej morska fala. To oczy trzeba zamknąć. O czym Państwo marzą najbardziej upały? Może jakieś marzenia właśnie spełniacie? 22 444 4004 to nasz numer.

0: Katarzyna twierdzi, że jak jest temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, no to jak zwykle w upały ma ochotę na lody, ale nie tak jak zazwyczaj na pistacjowe, śmietankowe, waniliowe czy czekoladowe, tylko raczej na sorbety owocowe. To jakoś bardziej pasuje do upałów. No, rzeczywiście możliwe, że coś takiego jest. A jak Państwo reagują w upały, na co macie największą ochotę i czy te swoje marzenia przede wszystkim spełniacie? 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu. Za chwilę wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Będziemy na ulicy Francuskiej z Reną Rolską, a grupa Pod Budą zaśpiewa Przy niedzieli zabawa.
1: Radio Pogoda. Plaża.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Radio Pogoda. Wyciągamy adapter, stare czarne płyty, które jeszcze trzeszczą, i słuchamy piosenek Hanki Ordonówny. Dzisiaj 124. rocznica jej urodzin. Urodziła się w Warszawie przy ulicy Żelaznej 68, więc jak Państwo tam będą przechodzić, to proszę to mieć w pamięci, że właśnie w tym miejscu urodziła się Hanka Ordonówna, chociaż przyszła na świat jako córka kolejarza Marianna Pietruszyńska, więc Hanka Ordonówna to jest jej pseudonim sceniczny, który wymyślił jej kolega ze sceny, tancerz Karol Hanusz, który mówił, no jak można nazywać się Marysia, w dodatku Pietruszyńska, jak iść z takim nazwiskiem na scenę, a ponieważ akurat słuchał w radiu niesamowitej recytacji Reduty Ordona w wykonaniu Marii Morskiej, stąd właśnie Ordonówna. No i tak już, proszę Państwa, zostało i pod takim pseudonimem scenicznym ją znamy, chociaż tak naprawdę w życiu była hrabianką, bo kiedy wyszła za hrabiego Michała Tyszkiewicza, to była Marią Anną Tyszkiewiczową z domu Pietruszyńska. Zresztą to małżeństwo w II Rzeczypospolitej było uznawane za głośny mezalians. A Hanka Ordonówna to była kobieta obdarzona dużym temperamentem, kobieta wielu talentów. Jako jedna z pierwszych w Polsce nosiła spodnie, co w tamtych czasach budziło wielkie zaskoczenie i, jak się możemy domyślać, także zgorszenie. No ale przede wszystkim była wielką gwiazdą i sceny, ale i filmu, zostawiając nam przepiękne piosenki. Teraz jednej z nich słuchamy. Na pierwszy znak z filmu Szpieg w masce, Hanka Ordonówna.
1: Trudno serce okłamywać, bo mądrze.

0: Alicja Majewska w Radiu Pogoda, za chwilę Irena Santor zaśpiewa Graj Piękny Cyganie, a my wracamy do tego, co najlepsze na upał.
1: Kochani, dzwonię z Wrocławia. W tej chwili jest 38. Jedyny lek to jest arbuz z lodówki, bezpestkowy. Pozdrawiam.
0: Oj tak, marzy mi się nawet tutaj w studiu Radia Pogoda. Znakomity pomysł na upały.
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
18: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
19: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: rocznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: Ciii, to nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: To jest Radio Pogoda we wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
5: Niewybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
5: Dorota Wardecka. Na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzania obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
7: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ma inne zdanie.
8: Pamiętajmy, że jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
7: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
9: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
7: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
5: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
10: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki. Próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
5: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zebrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi, lizolecytyny. Na soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.
6: Pogoda.
5: Pogodnie dziś w większości regionów i sporo słońca. Przelotnie może popadać, może też zagrzmieć przede wszystkim w zachodniej Polsce. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37-38 na południowym wschodzie.
6: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato.
4: A propos wody z kranu podawanej za darmo w restauracjach czy kawiarniach, w wielu krajach można o to poprosić, podróżując na przykład po świecie, gdzie powiem o tym Państwu po godzinie 15, ale wcześniej będzie piosenka na Wasze specjalne życzenie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
4: Dzień dobry.

0: jeszcze, proszę Państwa, z Czechosłowacji, dziewczyny z naszej klasy, Stanisław Chlożek, Petr Kotwald, a w piosence na życzenie dzisiaj utwór bardzo podobny tematycznie.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: I artystka, o której piosenki w swoich telefonach często Państwo proszą.
2: Dzień dobry, Alina z tej strony. Ja mam taką wielką prośbę. Bardzo dawno już nie słyszałam pani Sitniszki, a jej piosenki to pachną latem, słońcem, kwiatami. Bardzo proszę. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję. No właśnie, niedawno nawet grałam na Państwa życzenie poziomki. A dzisiaj o jaką piosenkę chodzi?
3: Dzień dobry. Ja bym prosiła o taką piosenkę, bo dawno nie słyszałam. W ogóle nawet nie słyszałam, nie? Żeby leciała, to była piosenka Urszuli Sipińskiej, tylko nie pamiętam tytułu. To chyba jest Miłość ze szkolnych lat, czy coś tak. Tak było. Bym chciała
0: tak
3: to
0: było.
3: Usłyszeć, żeby to częściej było puszczane w radiu. I dziękuję i pozdrawiam. Ja dzwonię z Poznania.
0: Dziękuję, no i oczywiście spełniam Państwa prośbę. Urszula Sipińska, Miłość ze szkolnych lat.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: Wojciech Młynarski, oczywiście na antenie Radia Pogoda. Jak Państwo gdzieś będą na urlopie, to warto wiedzieć, gdzie można poprosić o darmową szklankę wody w restauracjach czy w kawiarniach. No w Stanach Zjednoczonych to w ogóle, jak się siada gdzieś tam w restauracji, to bardzo często od razu na stole pojawia się cały dzbanek albo szklanka schłodzonej wody i to z lodem. W wielu miejscach też jest darmowa kawa, ale tak samo jest, proszę Państwa, we Francji, Hiszpanii czy Portugalii. Tam przepisy właśnie nakładają taki obowiązek dla tych wszystkich, którzy mają kawiarnie i restauracje, że jeżeli poprosimy o szklankę wody z kranu, to musimy ją dostać za darmo. W Wielkiej Brytanii lokale, które mają licencję na sprzedaż alkoholu, mają też obowiązek zapewnienia klientom takiej darmowej, pitnej wody z kranu. We Włoszech bywa różnie, bo czasami nam tą wodę z kranu podadzą, a czasami niestety nam odmówią. Tam nie ma takiego prawnego obowiązku. A jak to będzie w Polsce? No poczekamy i zobaczymy, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Reklama.

0: co nam chodzi po głowie, na co mamy ochotę, kiedy są upały. No Państwo mówili już o tych sorbetach lodowych, że bardziej ich pragną w upały niż tych lodów takich czekoladowych czy śmietankowych, czy chociażby jakiś arbuz prosto z lodówki wam się marzy. A pan Piotr zadzwonił z samochodu, słabo go było słychać, więc powiem, co opowiedział. Powiedział, że marzy mu się powrót saturatorów, tylko jedno by zmienił, szklanki jednorazowe, żeby to nie była taka gruźliczanka, zamiast właśnie tych, z których wszyscy pili, tylko były obmywane wodą. A propos saturatora, proszę Państwa, to tak Krzysztof Szewczyk o tym opowiadał w Radiu Pogoda.
1: Taki saturator to był właśnie na mojej dzielni również. Stał przed pocztą tutaj w Warszawie już, bo po czwartym roku studiów, po czwartym roku podstawówki już przyjechałem z rodzicami do Warszawy i ten saturator to się chodziło do saturatora, bo wtedy brakowało napojów gazowanych w Polsce. A tam właśnie była taka butla i ten gaz i ta woda z hydrantu powodowały, że człowiek się bardzo odświeżał i to było jakieś takie światowe, jak się człowiek tak napił takiej wody gazowanej. Wow.
0: No właśnie, i ta soduwa uderzała nam do głowy. Ja też pamiętam, przecież w domu mieliśmy takie syfony. Może Państwo jeszcze takich używają w czasie upałów. To było po prostu pyszne.

0: Krystyna Prońko, Małe Tęsknoty. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłania się Sfenia z Poznania. Ja już mam sporo lat, bo 83, i chciałam powiedzieć na temat lodu i wody zimnej, jaką otrzymaliśmy już 28 czerwca w Parku Wilsona. Byliśmy tam wcześniej w palmiarni, zwiedzaliśmy z dużą grupą krewnych z Norwegii i poszliśmy do restauracji, która się mieści w Parku Wilsona w Poznaniu. No i był straszny upał wówczas i ten lód podawany nawet w wielkich dzbanach, czy woda z lodem, była dla nas zbawieniem, więc i właściciele sami siebie nam użyczyli tej wody z lodem. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję. No właśnie, czyli jak Państwo słyszą, są już takie miejsca w Polsce, nie potrzeba żadnych uregulowań odgórnych, wystarczy tylko po prostu uprzejmość restauratorów.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pełna

0: Express Farmacja Spółka z o.o.
1: Reklama.
2: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
10: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilę do nich wracamy, ale na razie wiadomość. Jest 16.
11: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Dorota Wertycka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety to decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha-Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
12: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
11: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytle, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
13: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
10: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej o tym Michał Boszkiewicz.
14: Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami, Fręch z turniewą trójką Jessica Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już dwa razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
10: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
15: Radio Pogoda. Co jest grane?
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zastanawiacie się, jak spędzić wolny czas? Mam dla Was trzy świetne propozycje, w tym jedną już na jutro. Właśnie jutro Warszawski Park Górczewska organizuje wielki letni piknik. Wpadajcie pod amfiteatr na warsztaty malarskie, kiermasz książek, strefę Lego oraz sportowe wyzwania. To idealny czas na wspólną, rodzinną zabawę na świeżym powietrzu. Kraków z kolei kusi wieczorem filmowym. W najbliższą niedzielę przy Tauron Arenie rusza bezpłatny pokaz kultowego hitu Powrót do przyszłości. Zabierzcie koce i znajomych. W Poznaniu króluje architektura. W sobotę o 11 krytyk Jakub Głaz odkryje tajemnicę Galerii Miejskiej Arsenał. Zajrzycie w miejsca na co dzień niedostępne i poznacie historię poznańskiego modernizmu. Wstęp jest wolny.
15: Pogoda.
10: Jutro nadal słonecznie, pogodnie i bardzo, bardzo upalnie. Może przelotnie padać na północy, zachodzie i częściowo w centrum, a na południu możliwe również burze. Na termometrach jutro od 27 stopni na północy, 36 w centrum, do 39 na południowym wschodzie.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: 5 minut po godzinie 16:00, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Za kilka minut wrócimy do świętowania dzisiejszych urodzin Renaty Danel. Rzadko gramy taką piosenkę, którą zaśpiewała w duecie z Andrzejem Dąbrowskim, a dzisiaj, proszę Państwa, jak znalazł, więc niedługo jej posłuchamy. No a później oczywiście zaproszę Państwa do konkursu Daję Słowo. Przypomnę, nagroda gwarantowana to karty Radia Pogoda, a do zdobycia jest nasza koszulka z napisem Pogoda i w duszy gra.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Wracamy w Radio Pogoda do świętowania urodzin Renaty Danel. Urodziła się 4 sierpnia 1959 roku w Czechowicach, Dziedzicach. Bardzo popularna piosenkarka na przełomie lat 70. i 80. Blondynka o pięknym uśmiechu i takiej wesołości i radości w oczach. No nie tylko śpiewała, ale też komponowała zarówno dla siebie, jak i dla innych wykonawców. Na przykład Świat się na tym nie kończy. Ewy Śnieżanki to właśnie wyszło spod palców pani Renaty Danel. Wydawała płyty, wydawała pocztówki dźwiękowe, potem wycofała się z kariery scenicznej. Była współtwórcą Wydziału Wokalnego w Akademii Muzycznej w Łodzi. Zresztą spod jej rąk wyszły znane wokalistki, na przykład Kasia Cerekwicka. To jest jedna z jej wychowanek. A w Radiu Pogoda tym razem Renata Danel w duecie z Andrzejem Dąbrowskim wspólnie nagrali i zaśpiewali piosenkę Jeszcze do wczoraj. Właśnie tego teraz posłuchamy. Oczywiście z najlepszymi życzeniami od Radia Pogoda i wszystkich słuchaczy dla pani Renaty.

Piotr Szczepanik, a ja teraz zapraszam Państwa do konkursu Daję Słowo. Za chwilę zagramy. Nagroda gwarantowana to karty Radia Pogoda. Dodatkowo można zdobyć koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. Nasz numer telefonu 22 444 4004, także proszę o zgłoszenia. Zadanie będzie polegało na tym, żeby Państwo podali 5 wyrazów, które skojarzą się Wam ze słowem, które niedługo Wam podam.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Tyle słońca w całym mieście. Joanna Jantar, idealna piosenka na lato w Radiu Pogoda.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No, idealnym miejscem, które odwiedzamy latem, oczywiście jest miejsce blisko wody. Teraz, proszę Państwa, jedziemy do Gdyni, bo właśnie stamtąd dzwoni Pani Katarzyna. Dzień dobry, Pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Pani mieszka w Gdyni, czy po prostu tam przebywa czasowo?
2: Mieszkam w Gdyni od urodzenia.
0: Czy ma Pani widok na morze, Pani Kasiu?
2: No, aż tak dobrze nie mam, ale mam do morza jakieś 5 minut.
0: O, no to pięknie. Często pani chodzi sobie na spacery nad morze?
2: Tak, jak szef z butów chodzi. Raczej rzadko.
0: No właśnie, tak jak mnie się pytają, czy ja widziałam jakieś muzeum w Warszawie, albo kiedy byłam na 30. piętrze Pałacu Kultury. No to...
2: O, dokładnie.
0: No właśnie, tak to jest czasami. Pani Kasiu, ale wracamy do konkursu. Już ma pani karty Radia Pogoda, także gratuluję. A teraz walczymy o naszą koszulkę. Pogoda mi w duszy gra. Taki napis, mam nadzieję, z dumą będzie pani nosić na piersi.
2: No, oczywiście.
0: Ale oczywiście tak musi pani wypełnić pewne zadanie. To znaczy, ja pani za chwilę dam słowo, potem włączę stoper, będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literkę słowo pani sobie wybiera?
2: Literka S, jak Stefan.
0: S jak Stefan? Dobrze, to ja już mam to słowo w głowie, także uwaga, dzisiaj daję słowo serce.
2: Serce, miłość, czerwone, krew, przyjaźń, bicie, zawał serca, dwa serca. To jest pierniki z sercem, Toruń.
0: Dobrze.
2: Czekolada.
0: Zawał, to było dobre.
2: To był w rodzinie, dlatego wszystko
0: Pani Kasiu, oczywiście było ponad nawet 5 tych skojarzeń, chociaż niektóre były podwójne, ale te pojedyncze słowa zdecydowanie pasowały. Także gratuluję serdecznie, koszulka też należy do pani. Mam nadzieję, że to zmusi panią do wybrania się nad morze, żeby w Gdyni się zaprezentować w tej nowej koszulce.
2: Od razu ubiorę i pójdę na bulwar.
0: Super, pozdrawiam, dziękuję pięknie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: byliśmy nad pięknym polskim morzem, chociaż dzisiaj taki upał, że nawet naturystom dzisiaj gorąco. A propos chłody, kolejny telefon od Państwa.
1: Witam wszystkich radiosłuchaczy, Maciek z Krakowa. Chciałbym jeszcze wrócić do saturatora. W Krakowie, przy Filharmonii, na plantach też stał taki saturator. Lała się woda z niego, bąbelkowa, wszyscy pili. Czasami tylko trzeba było uważać, żeby gdzieś szminka nie została na szlance. Ale wszyscy byli wtedy zdrowi, nikomu nie przeszkadzały bakterie. A teraz mamy antybiotyki, szczepionki, a ludzie chorują.
0: No właśnie, i to jest tajemnica do tej pory jeszcze nierozwiązana. Alibabki za chwilę, rosołek, ale dzisiaj na zimno, a potem Acur o błękitnym oceanie, błękitnym morzu. Adriano Celenta.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
5: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Na Krajowej 79 w województwie świętokrzyskim uwaga na trasie w stronę Warszawy na odcinku z Sandomierza w miejscowości Wólka Tarnowska. To 155 km. Wypadek, bus wypadł z jezdni. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Mogą to być jeszcze utrudnienia, a dziś upał wszędzie, prawie wszędzie powyżej 30 stopni, ale będą też burze, lokalnie z gradem, m.in. w zachodniej Polsce.
2: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
3: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda poleca się na wtorkowe pogodne popołudnie. U nas oczywiście za kilka minut kolejne najpiękniejsze melodie na lato. A na razie wiadomość, jest 17.
6: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Dorota Werdecka, na początek smutna informacja. Sprzed chwili nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
7: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
8: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
7: A musi go zabezpieczyć, bo?
8: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
6: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
9: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
6: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
10: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
6: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
2: Pogoda.
6: Środa będzie słoneczna i pogodna, ale również jutro pojawiać może na północy, na zachodzie i częściowo w centrum, burze na południu, a na termometrach jutro bardzo dużo, od 27 stopni na północy, 36 w centrum, do 39 na południowym wschodzie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Będziemy też wspominać Louisa Armstronga. Posłuchamy chyba jednej z najbardziej znanych jego piosenek. Co ciekawe, ona stała się przebojem długo po śmierci Armstronga. No i będzie też klub pogodnych ludzi w Radiu Pogoda. Jak Państwo chcą dostać naszą legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę, no to trzeba się zgłosić do klubu albo dzwoniąc pod nasz numer 22 444 4004 albo wypełniając formularz, który znajdziecie na naszej stronie. Internetowej. Zapraszam.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
11: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladną, niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś niewaki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slin.

0: i ten drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
0: jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda.
3: Cichnie gwar wieczór.

To była Irena Jarocka, za chwilę w Radiu Pogoda król jazzu Louis Armstrong. Dzisiaj 125. rocznica jego urodzin. Urodził się 4 sierpnia 1901 roku, ale co ciekawe, tą datę jego urodzin odkryto dopiero po jego śmierci, bo Louis Armstrong zmarł w 1971 roku i przez całe życie twierdził, że urodził się 4 lipca 1900 roku, czyli po prostu w święto niepodległości Stanów Zjednoczonych. Chłopak z biednej rodziny, z biednej dzielnicy Nowego Orleanu, zresztą właściwie dorastał, wychowywał się na ulicach Nowego Orleanu, tam już jako 11-latek zaczął śpiewać, żeby zarobić

jakieś marne grosze, właściwie centy. Potem grał na statkach, które pływały na Mississippi, tych słynnych wielkich statkach, które pływały w okolicach Nowego Orleanu. No i tak naprawdę dopiero po przeprowadzce do Chicago zaczęła się jego kariera. Najpierw grał na trąbce, a potem dopiero zaczął śpiewać. Aż trudno uwierzyć, że taki chłopak z tak biednej dzielnicy, z tak biednej rodziny osiągnął taki ogromny sukces. W najlepszych latach swojej kariery dawał nawet 300 koncertów rocznie, podróżując po całym świecie jako oficjalny ambasador jazzu w Stanach Zjednoczonych. Był też zapalonym audiofilem, wszędzie woził ze sobą magnetofon, nagrywał rozmowy i własne próby, pisał też tysiące listów, które ozdabiał zabawnymi rysunkami. No, znamy jego wspaniałe przeboje, że on cały świat zna, takie jak St. Louis Blues, czy When the Saints Go Marching In, Hello Dolly, i w końcu What a Wonderful World, piosenka z 1968 roku, wtedy ją nagrał, ale co ciekawe, ona nie była popularna w Stanach Zjednoczonych, chociaż osiągnęła pewną popularność w Wielkiej Brytanii. I dopiero, proszę Państwa, wiele lat po śmierci Louisa Armstronga, wtedy, kiedy pewien DJ radiowy grany przez Robina Williamsa w filmie Good Morning Vietnam puszczał tą piosenkę, stała się wielkim hitem na całym świecie. No to posłuchajmy What a Wonderful World.

0: Rano, proszę Państwa, w pogodnym poranku w tym tygodniu w naszej pogodnej krzyżówce mogą Państwo wygrać herbatkę Radia Pogoda i dzbanek filtrujący na wodę, też z naszym logo. Jak znalazł na upały, więc zapraszam serdecznie, proszę rozwiązywać razem z Zygmuntem i z Michałem pogodną krzyżówkę w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Takie zgłoszenie dostałam, proszę Państwa, do Klubu Pogodnych Ludzi. Cytuję. Chyba jestem Waszym najmłodszym słuchaczem, bo mam dopiero rok i 4 miesiące. Słucham Was już co najmniej pół roku. Jak tylko nauczyłem się stać, to sam sobie Waszą stację wybrałem, kręcąc gałką. Dlaczego jestem pogodny? Uśmiecham się do wszystkich przechodniów, a do melodii Radia Pogoda tańczę wiele razy w ciągu dnia. Zgłoszenie wysyła w moim imieniu mama Marta, bo ja sam nie potrafię jeszcze mówić. Ignacy. No to odzwaniam oczywiście do mamy Marty, do mamy Ignasia.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Czy to pani Marta, mama Ignacego?
2: Zgadza się.
1: Witam. Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi oczywiście.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Pani Marto, w ogóle bardzo dziękuję za taki pomysł, żeby Ignasia zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: No, nie mogło być inaczej, tak jak napisałam w zgłoszeniu, to syn wybrał sobie Państwa radio.
1: No właśnie, jak to było? Proszę opowiedzieć.
2: Tak naprawdę, to w momencie, kiedy synek postanowił stanąć na nogi, to już gdzieś tam było widać, że lubi tańczyć. Mm-hmm. No i z racji tego, że mamy gałkę do ustawiania stacji, to po prostu kiedy podszedł do radia, zaczął tą gałką kręcić, stanęło na Radiu Pogoda, zaczął tańczyć i od tamtej pory gra u nas Radio Pogoda.
1: Co za piękna historia, naprawdę, bardzo wzruszająca. Ale czy Państwo jako rodzice też pokochali Radio Pogoda przy okazji?
2: Oczywiście, że tak. Tańczymy we trójkę tak naprawdę. Teraz we czwórkę. Jestem przekonana, że teraz mój syn razem z babcią mnie słuchają, więc ich pozdrawiam serdecznie.
1: Ja oczywiście mam dla Ignacego taką oto wiadomość.
0: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
1: Także będę miała dla niego legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, ale tak mi się coś wydaje, że i rodzicom się należy, może i nawet babci, jeżeli Państwo jeszcze nie są w klubie, bo ostatnio tak jakoś całe rodziny do klubu są przyjmowane, bo okazuje się, że właśnie Radio Pogoda jest słuchane rodzinnie od 0 do 150 lat.
2: O, będzie nam bardzo miło, bo no ewidentnie to z tym jestem najgłówniejszym klubowiczem, ale my razem z nim.
1: Pozdrowienia oczywiście dla Ignasia, proszę go uściskać od Radia Pogoda, proszę też przekazać pozdrowienia dla babci. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla Was.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
0: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Dominik zabrał całą kasę, więc nie pozostało nic innego, jak tylko lenistwo w popołudnie, w letnie, słoneczne popołudnie, sunny afternoon i jedna z największych rockowych sensacji Wielkiej Brytanii, czyli grupa The Kinks przed momentem w Radiu Pogoda. A przed nami jeszcze Bem i Bem, podaruj mi trochę słońca a propos tego słonecznego popołudnia, a po godzinie 18, ale Jasław na naszej antenie, zapraszam szczególnie tych, którzy uwielbiają książkę, no i film Dom nad rozlewiskiem, a po godzinie 22 zapraszam na powieść Radia Pogoda, więc życzę przyjemnego wieczoru, słyszymy się jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: ślad w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Reklama.
12: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Żarty się skończyły, dziś naprawdę jest gorąco, alerty drugiego i trzeciego i tylko miejscami pierwszego stopnia przed upałem. Jutro jeszcze cieplej, bo do prawie 40 stopni na południowym wschodzie i praktycznie wszędzie powyżej 30. Na krajowej dziewiątce na Mazowszu między Skaryszewem a Makowcem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek, a w samej Warszawie kierowcy mogą już jeździć dwiema jezdniami Alei Jerozolimskich przy Dworcu Zachodnim.
12: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

0: Andrzej Dąbrowski. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
5: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
6: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
7: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
6: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
8: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
6: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
9: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
6: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony do światowej rywalizacji przez FIVB zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, jednak na przeszkodzie stanęła wtedy kontuzja kolana Sireny.
1: Pogoda.
6: Wieczorem na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć może także na wschodzie kraju i w pasie centralnym. Na termometrach od 23 stopni nad samym morzem, 27 w regionach północnych, do 38 na południowym wschodzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest pisarka, którą Państwo zapewne znają. Wielu z Was, zakładam, czytało Dom nad rozlewiskiem. A jeśli nie czytało, to zapewne widziało serial. I o tym serialu również dzisiaj chwilę porozmawiamy. Małgorzata Kalicińska jest moim i Państwa gościem, a rozmawiamy o jej najnowszej książce, Nostalgia. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu jest Małgorzata Kalicińska. Witam serdecznie.
2: To ja jestem. Dzień dobry.
1: Dzisiaj ma Pani przepiękne okulary. Od razu tak zwróciłam, że bardzo się wpisują w nasze logo pogodowe.
2: Ja mam chyba 8 par okularów, ponieważ uważam je za biżuterię.
1: Okej. Okay. To jest rzeczywiście chyba takie mocno kobiece podejście, ale i prawidłowe absolutnie.
2: A poza tym można sobie wybrać tyle tych okularów obecnie, że łoj.
1: Że nawet 8 wydaje się momentami za mało.
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: Spotykamy się przy okazji książki, która już dosłownie za parę dni pojawi się na szeroką skalę. Książka nosi tytuł Nostalgia. Mam takie wrażenie, że jest zupełnie inna niż pani poprzednia książka Dom na głowie, że tutaj rzeczywiście tej nostalgii jest bardzo dużo.
2: Ja tę książkę pisałam w ostatnim roku ciężkiej choroby mojego męża. Mój mąż chorował 8 lat, natomiast ostatni rok no to już było takie bardzo trudne. I oczywiście wiadomo, że z pewnych powodów, nawet leków branych, mój mąż często podsypiał. I ja sobie wówczas musiałam robić urlop, ponieważ nasz przyjaciel lekarz powiedział tak: Małgośka, ty jesteś zalana kortyzolem, ty musisz sobie coś znaleźć, jakiś odskok, idź na jogę, idź na spacer, no w ogóle zrób coś z sobą, kobieto, żebyś miała odskocznię. A dla mnie odskocznia to jest literatura, ponieważ ja pisząc tę książkę otwierałam sobie drzwi do Narni, wchodziłam i naprawdę mnie nie było. To jest książka, w której mnie nie ma, bo bardzo wielu czytelników, czy czytelniczek głównie, uważa, że w każdej książce ja jakoś opisuję siebie. No nie, moi drodzy, no i moje drogie zwłaszcza, to tak nie jest. To też nie może być tak, że się aktora przypisuje do roli, którą gra. Tak samo my pisarze też mamy tę wolność, że możemy pisać kreatywnie. Czyli z palca. Tu opowiadałam mojej opiekunce z wydawnictwa taką historię, jak kiedyś jechałam z synem Wisłostradą, zatrzymaliśmy się koło Cytadeli w jakimś strasznym korku i mój synek, 16 lat, krosty wówczas, powtarzał bardzo brzydkie wyrazy po kilka razy, ponieważ korki go doprowadzały do młodzieńczej furii, jak to wiadomo.
1: Ale to nie on prowadził.
2: Patrzy się na mnie i mówi: a ty matka co taka spokojna? Ja mówię: a widzisz, tam po drugiej stronie pod drzewami idzie taka młoda dziewczyna, zwłaszcza jak ona jest zapłakana. Co się stało? Chłopak ją rzucił czy co? A mój syn mówi: Jezus Maria, ty to jesteś literatka. No tak to jest, że życie dostarcza nam, pisarzom, reżyserom, scenarzystom pożywki po prostu na ulicy. Tylko to trzeba zobaczyć.
1: To trzeba też chyba dobrze obserwować rzeczywistość otaczającą nas.
2: Trzeba zapytać: o Jezu, czemu ona płacze? A potem może już wyobraźnia sobie wędrować, bo ja siedzę w samochodzie, ja jej nie znam i nawet jej nie zapytam. Ale moja wyobraźnia potrafi mi podsunąć masę różnych odpowiedzi. Czasami z takich rzeczy lęgną się jakieś wątki do książek.
1: Z jakich jeszcze rzeczy lęgną się wątki do książek? O tym porozmawiamy w Radiu Pogoda już za parę chwil. Zapraszamy do zostania z nami, z Aleją Sław i z Małgorzatą Kalicińską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

0: Maria Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chcę za dużo zdradzać i zawsze jak właśnie rozmawiam o książkach, to mam takie trochę dylematy, co możemy powiedzieć, czego nie możemy zdradzić i tak dalej, więc tak trochę otwarte pytanie zadam, ale jednak zdradzę, że pojawia się tu wątek powracającej miłości po wielu latach. No i taką mam cały czas myśl po przeczytaniu tej książki, czy rzeczywiście to jest możliwe, żeby jednak odnaleźć swoją dawną miłość po latach i tak, żeby ona znowu była, ale była zupełnie inna.
2: Ja opowiem też wykrętnie, bo nie chcę spoilerować. Mm-hmm. Czas jakiś temu, nie wiem, to było chyba 8 czy 9 lat temu, czytałam taką historię o parze, która się strasznie w sobie zakochała w czasie wojennym. Mm-hmm. Potem się rozstali, ponieważ on był Niemcem, wcielonym do armii, ale nie lubiącym wojny. A ona Polka, została tu w Polsce, wyszła za mąż, ma dzieci, on się ożenił, miał dzieci i tak dalej, i tak dalej. I on jak owdowiał, to miał chyba z jakieś 80 czy tam 70 lat i zaczął jej szukać. I okazało się, że ona też jest wdową. Mhm. I wróciło dawne love story. Ale też są takie sytuacje, jak po słynnej naszej klasie, podobno głównie w Stanach nastąpiło bardzo dużo rozwodów, bardzo dużo romansów i z tego co wiem, bardzo wiele z tych romansów nie przetrwało próby czasu. Mhm. Ale wykrętnie odpowiedziałam, co?
1: Rozumiem. Po prostu nie da się powiedzieć jednoznacznie tak czy nie.
2: No jesteśmy bardzo różni.
1: No tak. Ale skąd w ogóle jakby, skąd się zrodził taki pomysł, żeby właśnie wziąć na tapet, na warsztat taką historię, że kiedyś coś było, a teraz przyjrzyjmy się temu, jakby mogło być po latach.
2: No właśnie z takich wiadomości cząstkowych i o tej starej parze, mhm. i o tych naszoklasowych historiach. To troszeczkę mnie zaczęło morasić. O, widzi pani, morasić. Bardzo lubię nowosłowie. Mhm. I to jest słówko, które dostałam od mojej czytelniczki. Bo u niej, w jej zakresie geograficznym, morasić, to znaczy zastanawia mnie, kręci mnie, myślę o tym i tak dalej. Więc mnie morasiło do tej pory. Jakby to wyglądało? Mhm. To nie jest tak, że ja od początku do końca wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ponieważ książki czasami, jak się pisze, to zamysł jest taki, a potem książka albo bohaterowie mówią, nie, ja nie chcę tak, będziemy kombinować inaczej. Tak mniej więcej było w trzeciej części Domu nad rozlewiskiem. Paula miała być zupełnie inną bohaterką, natomiast w trakcie pisania postawiła mi się i powiedziała, że ona nie będzie taka, ona będzie zupełnie inna i w ogóle inaczej to wszystko pójdzie i tak dalej.
1: Autorka między innymi Domu nad rozlewiskiem, ale także i najnowszej książki Nostalgia. Małgorzata Kalicińska jest dzisiaj gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
8: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Trzy poważniejsze utrudnienia na drogach krajowych. Na Podkarpaciu na Krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem po dachowaniu osobówki obowiązuje ruch wahadłowy. Trzy osoby zostały ranne. Utrudnienia także w województwie łódzkim. Na autostradzie A1 w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas po zdarzeniu z udziałem ciężarówki i osobówki. Z kolei na węźle Łódź Północ na A2 częściowo zablokowana jest łącznica w kierunku A1 i Katowic po wypadku, w którym ranna została jedna osoba.

0: Przypominam, że dziś gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest pisarka Małgorzata Kalicińska. Rozmawiamy nie tylko o jej najnowszej książce, która nosi tytuł Nostalgia, ale także i o tym, jak to czasem niekoniecznie autor ma wpływ na to, co robią bohaterowie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To nie autor decyduje? Finalnie?
2: Okazuje się, że czasami bohaterowie decydują w trakcie naszego pisania. Aha. I potem usłyszałam to od kilku koleżanek pisarek i pomyślałam sobie, no Gośka, czy nie tobie się to zdarza? Tylko rzeczywiście tak jest. I tutaj pozwoliłam tej parze na to, żeby się rozwijała po swojemu i w trakcie pisania razem z pisaniem ta akcja się rozwijała i więcej nic nie powiem, bo będę spoilerować. A nie chcę. To jest książka, którą jak weźmiecie do ręki, ja nie jestem narcyzem, ale przysięgam, że ona się wsysa w czytelnika. Ją się dobrze czyta. I wobec tego będziecie biec za tymi bohaterami. Od połowy książki znów się tam coś zaczyna dziać i historia się zaplata z historią. No, takie to jest wszystko bardzo takie nasze życiowe. Ja kiedyś stanęłam w obronie harlekinów, chociaż to może nie jest harlekin, a może przeczytam o tym, że Kalicińska popełniła harlekin. To zobaczymy. Natomiast stanęłam w obronie harlekinów, czyli historii miłosnych, bo bardzo tego potrzebujemy. Mamy taki nadmiar wiadomości strasznych, okrutnych, takich, które nas rąbią po emocjach, bez zmiły się. I wobec tego potrzebujemy trochę odtrutki, tak żeby się właśnie walnąć gdzieś w fotel, wziąć sobie ulubionego drinka, czy kompot z rabarbaru i poczytać coś takiego.
0: Ale jednak nie do końca się zgodzę, że to jest takie super łatwe i przyjemne, no bo jednak ta książka zaczyna się już mocno, zaczyna się, no to zdradzę to, no bo to są pierwsze strony, tak, no zaczyna się od śmierci i tak...
2: Wstęp jest mocny.
0: Tak, i pomyślałam sobie na samym początku, o matko, tyle właśnie złych rzeczy się dzieje, a teraz będę czytać takie strasznie smutne rzeczy i będzie mi jeszcze gorzej, tak?
2: No, jak ja zdało się, że wcale nie są takie strasznie
0: smutne, prawda? Bardzo szybko się zmienił nastrój, no ale jednak nie ma takiego, powiedzmy, typowego humoru.
2: Typowy humor jest w poprzedniej książce, Dom na głowie.
0: No właśnie.
2: Ja jestem osobą bardzo potrzebującą humoru, żartu i dowcipu. Mam poczucie humoru, ale nie w literaturze. W literaturze to ja tego nigdy nie umiałam. I moja córka się też dziwiła i mówi, słuchaj, jesteś śmieszka, a w tej twojej książce wszystko jest tak na poważnie. I postanowiłam tak nacisnąć sobie ten guziczek i tą książkę Dom na głowie jakoś rozweselić, żeby... Bo to dopiero jest smutna historia, prawda? Mhm. Tyle ludzi na krańcu życia i co z nimi zrobić. Więc żeby to w ogóle było jakieś jadalne i nie trąciło jakimś DPS-em i nieszczęściem, to tam trzeba było wprowadzić trochę humoru.
0: A ten humor, choć i trochę nostalgii, zgodnie z tytułem najnowszej książki Małgorzaty Kalicińskiej, w naszej rozmowie jeszcze powrócą. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na kolejną część Alei Sław, Radia Pogoda, dosłownie za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej.
3: Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
4: Za panią, bynajmniej, za panią.
3: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy.
4: Przez panią, bynajmniej, przez panią.
3: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
4: Przystanią, bynajmniej,

0: Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal przez małą chwilę.
1: Reklama.
2: Szefie, ostrożnie!
3: Ściany mają uszy.
4: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysoka.
3: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
5: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mierzalnika Mapei. W gamie 1000 kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: www.mediaexpert.pl.
1: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
2: Są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
4: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową szóstką, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
5: Intensywne prace na trasie głównej, można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
4: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
5: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
4: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
2: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Bear Commando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
2: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenie, jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9 pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego.
3: Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju utrzyma się letnia ciepła pogoda. Na północy od 22 do 27 stopni, w centrum temperatura sięga 34, a na południu i południowym wschodzie nawet 37. Jutro dzień również ze sporą ilością słońca.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś moim gościem jest Małgorzata Kalicińska, pisarka znana Państwu zapewne z Domu nad rozlewiskiem i kolejnych części tej powieści, ale teraz spotykamy się przy okazji najnowszej książki pani Małgorzaty. Książki, która nosi tytuł Nostalgia. Rzecz o moich ukochankach. I to słowo ukochankowie jest tutaj absolutnie bardzo ważne. Czy to książka nostalgiczna? Zapraszam do posłuchania naszej dzisiejszej rozmowy.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Podtytuł Rzecz o moich ukochankach. To tak na początku jest wrażenie, że to tych ukochanków to sporo będzie w tej książce.
2: No proszę, tu tylko dwóch.
1: Ale mam też wrażenie, mam też wrażenie, że jednak trochę też rolę tych ukochanków tutaj pełnią też między innymi miejsca. Czy tu się jednak trochę mylę?
2: Można tak to gdzieś pójść tym tropem, dlatego, że moja bohaterka, miastowa warsiawianka, mówi, że nie lubi wsi i w ogóle nie. To jest moje przeciwieństwo, bo ja kocham wieś, ja mieszkam na wsi i sama o sobie mówię, że jestem wieśniarą. Natomiast moja bohaterka nie lubi wsi, ja znam takie osoby. A tutaj w pewnym momencie z powodu pewnego rodzaju przymusu ta wieś ją uwodzi i staje się taką wsią ukochaną. Więc można to gdzieś tam

0: obecnie już zmarłym mężu. No to jest samo przez się zrozumiałe. Być może powstanie następna książka, bo chciałabym jednak opisać ten proces towarzyszenia osobie ciężko chorej. Ja już to zrobiłam w Lilce. Tam moja bohaterka towarzyszy swojej siostrze. Tak naprawdę to była moja sąsiadka. Nie byłyśmy rodzinnie jakoś tam ukrwione. I w Lilce też opowiadam o tym, jak się towarzyszy przyjaciółce chorej na raka śmiertelnie. To było wiele lat temu. I myślę sobie, że też jest taka pora na to, żeby opisać, w jaki sposób być, towarzyszyć ukochanemu mężowi, ukochankowi w czasie naprawdę bardzo ciężkiej choroby. Zdradzę tutaj taką tajemnicę swoją osobistą. Na samym początku, jak żeśmy się dowiedzieli, co to jest, to już było bardzo późno. Diagnoza była druzgocąca. I ja natychmiast zadzwoniłam do takiego mojego przyjaciela, onkologa, i mówię: słuchaj, proszę cię, powiedz mi, ile mamy czasu? No widzę, że zwariowałaś, Gośka. No nie zadaje mi się takich pytań. No my nie wiemy, my nie jesteśmy cudotwórcami. Różnie jest. Ja wiem, ale widełki, chociaż ja muszę, wiesz, gdzieś jakoś poorganizować swoje własne myśli, emocje, życie. Proszę cię. I on w końcu taki przyduszony do ściany mówi: wiesz, no tak od pół roku do dwóch lat. Ale medycyna dała nam 8 lat. Moja rodzina twierdzi, że gdyby nie moje tutaj tańczenie wokół tematu, to tych 8 lat by nie było. Faktem jest, że w pewnym momencie stałam się wysokiej klasy specjalistką od choroby onkologicznej mojego męża. Stałam się też Florence Nightingale w opiece. Ostatni rok to już właściwie też była opieka taka paliatywna. Wszystkiego zostałam nauczona. Jak podawać NLPZ-y, jak podawać inne środki, jak robić to, śmam to, wam to i tak dalej. Wszystkie te egzaminy zdałam, panie sędzio, z najwyższą oceną, tak mi się wydaje, bo to cała rodzina obserwowała i gratulowała. Ale dowiedziałam się też od naszej pani doktor onkolog, że są osoby towarzyszące, głównie mężczyźni, ale też kobiety, które w takich sytuacjach rozkładają ręce i mówią: ale ja nie wiem, co teraz robić. I potem naprawdę nie umieją. Czasami jest nawet tak, że się wycofują. Czego nie rozumiem, ale w pewnym sensie też rozumiem, no bo jeżeli emocje wezmą górę, no to już cześć Grześ. Także chciałabym to opisać, ale to jest strasznie trudne, bo po pierwsze nie chciałabym zrobić jakiejś książki hiperdramatycznej, a po drugie tu mnie podpowiedziały też czytelniczki i mówią: zrób z tego fabułę, a nie poradnik, i opisz tą całą waszą miłość, no bo myśmy wam towarzyszyły na Facebooku, zazdrościłyśmy ci tego pana inżyniera. Kobieto, weź, masz taki materiał. Ale ja nie wiem, czy tak można wszystko na sprzedaż, nie wiem.
1: Przypomnę tylko, że słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dziś gościem jest pisarka Małgorzata Kalicińska. Wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.
2: Trochę inny

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy jakaś kolejna książka już się tworzy?
2: Właśnie o tej mówię, że byłabym już
1: tak rozumiem, tam... że to na razie w planach, ale czy to już
2: znaczy,
1: powiedzmy
2: nie,
1: wchodzi powoli?
2: Ona już jest na rajzbrecie, mówiąc językiem architektów. Poczyniłam takie pierwsze podejścia, próby, zorientuję się. Jeżeli mi to wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. To potem trzeba czekać na kolejny korek i może zapłakaną pannę w oddali. I może wtedy ulęknie mi się zupełnie nowa książka. A może już mi się wcale nic nie ulęknie. Zobaczymy.
1: No właśnie, no bo jak to jest? Jak myśli pani o sobie jako o pisarce, to ma pani taką wizję, że nie wiem, napisze jeszcze 10 książek, albo 3 książki, albo nie, teraz to definitywnie już więcej nic nie pisze.
2: Można tak sobie gadać. A życie to jest życie, tak? Podziwiam osoby, które potrafią sobie założyć jakiś plan i według tego planu żyć i funkcjonować. Ja tak nie umiem. Ja jestem... O, właśnie, ja mam ADHD. Przegadałam to z moją synową i okazało się, że mam ADHD, ponieważ nie odkładam rzeczy na miejsce i się gubię czasami z różnymi czynnościami i w końcu żeśmy to skanalizowały w ADHD. Teraz to można bardzo wiele rzeczy tak wziąć i zaszufladkować i mieć trochę świętego spokoju, bo ja myślałam, że jestem po prostu bałaganiera. Ja myślałam...
1: Kiedyś tak to się nazywało po prostu.
2: Tak.
1: Tak.
2: Niechluj bałaganiera. Nie jestem może niechluj, bo ja lubię czyste podłogi i tak dalej, no ale sprzęty to... U mnie szaleją po prostu. Anyway, zdiagnozowałyśmy też mojego męża, który był osobą taką trochę Mary Poppins w spódnicy. Troszkę kostyczny, troszkę taki. I znów żeśmy przeżuwały te psychologiczne szmaty z moją synową i doszliśmy do wniosku, że on z kolei był aspergerowcem. Znaczy teraz się nie używa słowa asperger, tylko to wszystko siedzi w spektrum autyzmu. Taka jestem wyszkolona, proszę pani.
1: Okay.
2: Także każdy z nas jest jakiś tam. I wracając do pytania, nie umiem sobie założyć takich planów. Nie wiem. Może być tak, że to już będzie finito. I cześć Grześ, więcej żadna książka mi nie wyjdzie. A może się też tak okazać, że gdzieś mi się coś ulęgnie. Tylko ja idę cały czas w kierunkach takich, żeby nie pisać jakiegoś ostrego dramatu, jakichś łzawych historii, bo sama od takich uciekam. Dlatego jestem... Może nie jestem pisarką harlekinów, ale dużo u mnie jest dobrego, miłości, emocji dobrych. Nawet w zwyczajnym facecie są bardzo dobre emocje w finale przynajmniej.
1: Ale to jest właśnie fantastycznie czyta się takie rzeczy, no bo rzeczywiście nawet no tutaj zdradzę, tak? Przygotowując się do rozmowy, w pewnym sensie muszę przeczytać książkę, bo ja czuję, że to jest nieprofesjonalne przyjść do kogoś, rozmawiać o książce, bez przeczytania jej, tak? Ale tutaj nie miałam absolutnie takiego poczucia, że muszę, tylko było takie, a co tam dalej się wydarzyło? Ojej, ale fajnie. I naprawdę jakoś tak wchodziłam w te emocje w tej książce, które były takie właśnie dla mnie kojące bardzo.
2: Wysmarowała mi pani plecy miodem. Wow.
1: Bardzo proszę.
2: Fajnie się słucha o tym, że moja książka nie była nudna, że opowiem znów anegdotę. Kiedyś dostałam do zrecenzowania książkę.
1: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Ja odmawiam wszelkich recenzji, bo to różnie. To jest tak śmiesznie, bo ja piszę w sumie powieści obyczajowe i tego typu historie, a sama takich prawie, że nie czytam. No i jak tam zajrzałam, to powiedziałam, o matko, mój mąż mówi, co się stało? Ja mówię, wiesz, muszę to zrecenzować. On mówi, nie chcesz tego czytać, to nie. Daj mi, ja jestem bardzo porządny. Przeczytam od deski do deski, wszystko ci streszczę, wszystko ci powiem. Dobra. Wziął to do łóżka, otworzył tę książkę, czyta, przeczytał 8 stron, szurnął tą książką i powiedział, nie da się tego czytać, Gonia.
1: Oho.
2: No więc nie chciałabym, żeby jakakolwiek moja książka była tak zrecenzowana, chociaż są osoby, które Galicińskiej nie lubią, nie czytają, uważają, że to jest tam fiu, takie śmakie, owakie, no to nie czytaj, cześć Grześ, tak? Natomiast są osoby, które lubią, chwalą, piszą do mnie, to lubię. Jak do mnie piszą, jak po przeczytaniu Domu nad Razlewiskiem jakaś pani do mnie napisała, że od 16 lat nie kontaktuje się z własną matką, bo się pokłóciły na noże i widelce, a po przeczytaniu Domu nad Razlewiskiem ona już kupiła bilet i jedzie do mamy i się pogodzą. No więc serce mi spłynęło masłem. To są takie fajne rzeczy. I chyba po to też się pisze właśnie książki, że, żeby tak jakoś wiedzieć, że one coś tam komuś tam robią, że dobrze wchodzą, dobrze się czyta, fajnie, że wydałam tą kasę na te książki i tak dalej. To jest największa chyba nagroda.
1: A o tym wszystkim opowiada Małgorzata Kalicińska. Do rozmowy z pisarką wracamy dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wspomniała już pani właśnie dom nad rozlewiskiem i tak się zastanawiam, czy pani się spodziewała, że ta książka taki sukces odniesie, bo chyba można powiedzieć, że sukces.
2: Ale w życiu. Ja ją pisałam w takim specjalnym momencie mojego życia, jak nam interes upadł i wszystko było do bani, wszystko było źle i znów drzwi do Narnii i uciekłam sobie pierwszy raz w życiu, uciekłam sobie w pisanie książki, przy czym znając to moje ADHD, pomyślałam sobie, że zacznę ją pisać, a potem, jak śpiewał Wiesław Gołas, a po chwili już mija mi, ale mi nie minęło. Postawiłam kropkę po 600 stronach. Wyleciało w czasie pracy redakcyjnej chyba 150 stron.
3: To też całkiem sporo.
2: Bo nie umiałam jeszcze wtedy tej materii jakoś tak żywo opanować. Mój redaktor prowadzący, Janek Grzegorczyk, sporo tam rzeczy musiał wyciachać. Mówi, tu powtórka, tutaj to, tu tam, to wytniemy. Fajnie się z nim pracowało. I do szuflady. No taka sobie przyjemna rzecz do szuflady. Ale moja córcia, która studiowała marketing i zarządzanie, powiedziała, wysyłaj. Ja mówię, dokąd? Do wydawnictw. Ja wiesz, czy się zgłupiała, co to ja jestem, jakaś gruchola, czy co? I tak to się zaczęło.
1: No a ten moment, kiedy przyszedł serial, jak to pani wspomina? Że panią wkręcają?
2: To jest zupełnie osobna historia, dlatego że najpierw człowiek się bardzo cieszy i czuje się bardzo zaszczycony, a potem jest naprawdę szereg rozczarowań, bo to wszystko nie jest tak, jak się działo w mojej głowie. To jest normalne. Ja myślę, że jedyną autorkę, którą bardzo uszanowano w czasie tworzenia scenariusza, scenografii, była Joan Rowling. Ponieważ tam jest wszystko stricte, a nie, no nie, jeszcze muszę wspomnieć tak. Jan Rybkowski, który robił Chłopów, robił stricte według prozy Reymonta. I tamta szkoła filmowa, to byli reżyserzy, którzy uważali się za rzemiechów, którzy przekładają książkę na język filmowy. A dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj jest Ja wiem lepiej. Co chciała autorka, co chciał autor. I to jest irytujące, bo oni zaczynają kombinować i przekombinowywują, co się potem słabo kończy w sumie. No więc, ponieważ to jest nowocześnie robiony serial właśnie na zasadzie, odchodzimy od prawdziwego, tego tutaj. No dobrze, no to wzięłam torebkę i powiedziałam, to ja wychodzę z tego projektu. I potem to już żyło swoim własnym życiem. Więc jak gdyby nie ma mnie tam.
1: Ale jakoś mimo wszystko ten serial też swego czasu był bardzo popularny. No i tak się zastanawiam, czy to się przełożyło też na popularność w tamtym czasie pani książek?
2: Częściowo też, bo to mi powiedziały bibliotekarki, że przychodziły panie i tam sobie opowiadały, że taki serial, że to, że tamto. A bibliotekarka mówiła, a książkę czytała? Nie, no to niech weźmie i przeczyta. Powiem tak. To jest bardzo pięknie zrobiony serial. Są przepiękne zdjęcia, jest fantastyczna muzyka pana Stanisława Syrewicza. Piękna. Są naprawdę... Światło tam jest przepiękne. Bo światło tam jest takie cieplutkie i takie dobre, że spływa z ekranu. Tylko, że nie jest to za bardzo moje, ale na moich, że tak powiem, tych pierwocinach. Tak? Także jest się z czego cieszyć. Może znajdzie się jakiś taki reżyser, który na przykład weźmie sobie na kieł zwyczajnego faceta, bo to jest książka, która opowiada o przemocy w rodzinie, ale od strony kobiecej. Ponieważ nie jest to tak, że tylko i wyłącznie faceci są paskudni, kobiety też bywają przemocowe. I o tym była ta książka. I znajomi mężczyźni, niektórzy przeczytali zwyczajnego faceta, powiedzieli, że Gośka, dobrze ci w męskich butach. Dobrze ci poszło. Skoro nie zgłosili faceci pretensji, hura...
1: To znaczy, że rzeczywiście udało się,
2: że się
1: w tej
2: udało,
1: materii.
2: Tak. Ja chyba dwa razy wchodziłam w męskie buty. Nawet mi to jakoś tam dobrze idzie.
1: Nie tylko wchodzenie w męskie buty idzie dobrze Małgorzacie Kalicińskiej, która dzisiaj jest gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Co jeszcze bardzo dobrze wychodzi tej pisarce? O tym wszystkim usłyszą państwo już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Cii, to nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: Do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A też wchodziła pani w butę współautorki z rodziną. Jak się pisze z rodziną książki?
2: A śmiesznie się pisze, bo na przykład z moją kuzynką Katarzyną Kalicińską, to ja tutaj robiłam tylko za osobę, która jak gdyby prowadziła ją trochę za rękę, bo to była pierwsza książka Kaśki. I ona nie bardzo jeszcze wiedziała, jak się pisze. Ona przeczytała setki scenariuszy i pisała to trochę taką metodą skrótowo-SMS-ową, natomiast ciocia, czyli ja, musiałam to rozwinąć, dopieścić, mówić jej, że tu potrzebna jest pewna koloryzacja, ciepełko, tu to, tu tamto, to. Kaśka błyskawicznie się uczy, bo to zdolna bestia i już wszystkie inne książki pisała bez prowadzenia za rękę, a teraz jeszcze zrealizowała film na podstawie swojej książki. Natomiast ja mam jeszcze drugą autorkę, z którą pisałam, to jest moja córka. I powiem tutaj bardzo nieskromnie, ale mateczka nie to, że musi tak powiedzieć, ale mówi to z wielką satysfakcją. Baśka ma świetne pióro. Myśmy napisały Irenę, książkę fabularną. Pisałyśmy ją na dwie ręce. Baśka pisała rolę 30-latki i 80-letniej Ireny. I ja pisałam rolę 80-letniej Ireny i jej wychowanki, 50-parolatki, takiej trochę szurniętej hipiski. Także trzy bohaterki, nas dwie jako pisarki i musiałyśmy jakoś tę Irenę pisać spójnie, a Baśka pisała swoją 30-latkę, ja swoją 50-parolatkę. Fajnie się to pisało. Natomiast mamy za sobą przepiękną książkę, bardzo ją lubię. Kochana moja, Rozmowa przez ocean. Moja Basia mieszka w Sydney, w Australii i bardzo chciałam wiedzieć, w którą stronę ona się rozwija, gdzie ona wędruje jako dorosła kobieta, no bo przecież nie mam jej pod bokiem. Wymyśliłam 20 parę tematów i na każdy temat pisałam ja i pisała Barbara. I z tego się uplotła ta książka. I muszę powiedzieć, że ona miejscami jest naprawdę bardzo taka ciekawa, wzruszająca, ponieważ myśmy nie konsultowały ze sobą naszych myśli. Ja nie wiedziałam, co Basia napisze na temat, nie wiem, Wielkanocy czy coś takiego. Także no, przyjemnie. A przywołuję tutaj zawsze taki przykład książki, którą uwielbiałam we wczesnych etapach mojej dorosłości, a mianowicie Borisa Braci Strugackich. Książka pod tytułem Piknik na skraju drogi. I to było tak, że jeden brat mieszkał w Moskwie, a drugi w Leningradzie. Pisali tą książkę w latach 50., 60. I teraz moje pytanie brzmi, jak oni ją pisali? W Związku Radzieckim, między jednym a drugim miastem, gdzie nie było połączeń żadnych, najwyżej zamawiało się międzymiastową i czekało się rok i ruski miesiąc, może listownie. Nie mam pojęcia, ale ci bracia, jeden tu, drugi tu, napisali taką świetną książkę. No więc może można, tylko trzeba dłużej czekać.
1: No ja właśnie też zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe.
2: Arkadii i Borys Strugaccy. Jest.
1: Przypomniało się. Sprawdziłybyśmy. Ja też się właśnie zastanawiam, no bo też jak pisze się na przykład z córką, no to nie włącza się taki matczyny instynkt, że tak, ja ci tu albo pomogę, albo cię trochę będę strofować, że może tam lepiej napisz, bo wiem, że potrafisz lepiej.
2: W ogóle mi to nie było w głowie, bo bym popsuła cały interes. Poza tym Baśka już była dość dorosłą osobą i ona jest naprawdę no, wyemancypowana w każdą stronę i nigdy nie była, że tak powiem, na moim cycku. Była to osoba, i Stasiek zresztą też, może z drugiej strony. Ja nie byłam matką nadopiekuńczą, nadstarającą się i tak dalej. Myśmy im zawsze dawali spory zapas wolności i wyboru, więc nie wtrącałam się.
1: A dziś moimi Państwa gościem jest Małgorzata Kalicińska. To nie jest koniec naszej rozmowy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Przypominam, że program, którego Państwo słuchają, to Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Małgorzata Kalicińska, a spotykamy się przy okazji nowej książki tej pisarki. Książki, która nosi tytuł Nostalgia, choć oczywiście nie tylko o tej książce dzisiaj w naszej rozmowie rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przypominam, że dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest pisarka Małgorzata Kalicińska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Gdy potem czyta się to, co napisała córka, to nie włącza się też takie znowu poczucie, że na przykład, ach, udało jej się lepiej niż mi?
2: Nie, raczej powiedziałabym, że pisałam
0: że ja lepiej.
2: To z niesamowitą ciekawością, jak ona żyje i którędy teraz idą ścieżki jej rozważań, myślenia. Bardzo fajny był rozdział o tym, jak ona pokochała rodzinę swojego obecnego męża, bo to ludzie bardzo różni od nas. Jak jej dobrze z tą rodziną. Bardzo się o to też niepokoiłam, no bo jak to siedzi się tych 16 tysięcy kilometrów od rodziny, to trzeba się mieć do kogo przytulić. Nie tylko męża, ale okazuje się, że i jego rodzeństwo i druga mama, czyli jej świekra, tak, świekra, jest najukochańszą mamą. Po prostu. I ten rozdział lubię bardzo. Lubię też jej rozdział o pięknie. Miałyśmy zupełnie dwa różne teksty na temat hasła piękna. Piękność, uroda, ładność. I ja pisałam o tym, że ojciec mnie napoił pięknem, bo kupował albumy ze sztuki światowej i ja to piękno chłonęłam już jako dziewięciolatka, oglądałam albumy z Louvru czy z Prado. A moja córka poszła w zupełnie inną stronę. Opowiadała w swoim tekście o tym, że jak była malutka, to jej ideałem urody była Naomi Campbell. Potem się pojawiło lustro, które jej powiedziało, nie będziesz nigdy żadną Naomi Campbell, bo jesteś pszenną poleczką. A potem tam różne bardzo fajne rzeczy. I na samym końcu jest taka fajna rzecz, a mianowicie Baśka mówi, tam siedzimy kiedyś w domu i w pewnym momencie mój mąż do mnie mówi, jaka ty jesteś piękna. A Baśka odpowiada, tak, serio. A potem pisze, i uświadomiłam sobie, że w języku angielskim słowo beautiful znaczy zupełnie co innego niż po polsku piękna. Beautiful w języku angielskim określa rzeczy nie tylko piękne, ale wspaniałe, dobre, znakomite, pyszne, smaczne i tak dalej, i tak dalej. I w samym swoim jestestwie to słowo beautiful jest szalenie pojemne. Tłumaczy to w kilku zdaniach angielskich i mówi, że w gruncie rzeczy jej mąż zrobił jej o wiele bardziej taki obfity komplement niż tylko ładna jesteś. Albo hej, piękna, prawda?
0: Żeby nie powiedzieć trochę mniej ładnie, dobra dziewczyna z ciebie. Wracając do nostalgii, ja jednak miałam takie skojarzenie przez moment, że tutaj pojawiają się wątki z pani życia i mam tu na myśli wyjazdy, podróże, to, że jednak tutaj bohater wraca, a pani zdecydowała się wyjechać w daleki świat.
2: Tak, ale to jest daleka paralela. Myślę, że ja mojego drugiego męża poznałam ponad 18 lat temu w internecie, co wówczas było szokiem.
0: No tak.
2: Ale zwariowałaś? I miałam też znajomą koleżankę młodszą ode mnie, która nigdy się nie przyznała do tego, że męża poznała w internecie, bo powiedziała, że to jest taki obciach, że po prostu klękaj te narody. I oni coś ściemniali. Natomiast dla mnie to było dosyć zabawne, ponieważ mój mąż wówczas pracował w Korei Południowej. Ja siedziałam w Polsce. To gdzie myśmy się mieli spotkać? Tylko w największym parku świata pod tytułem internet.
0: Ale czy to była jakaś, że tak dopytam, strona randkowa?
2: No więc nie. Myśmy się spotkali na takiej stronie, którą kiedyś założyła jakaś moja daleka nieznajoma w gruncie rzeczy, która stwierdziła, że te wszystkie randkowe historie to się sprowadzają, przepraszam, że powiem to ustami do dupy, a ona chciała piękno duszyć i założyła taki portal, może i taki poznający się, ale żeby tam fruwało sama elegancja i samo piękno. Ja tam coś tam napisałam, wymyśliłam sobie nick, pisany po angielsku z błędem. Aha. Ponieważ takiego już nikt sobie więcej nie wymyśli. I mój interlokutor, przepraszam za wyrażenie, zwrócił mi uwagę, że to się nie tak pisze, a ja się nie oburzyłam, tylko wyjaśniłam mu, że specjalnie to zrobiłam, żeby już nikt tego niku nie powtarzał, bo ten nick był taki dosyć popularny, ale pisany gramatycznie, a napisany niegramatycznie to już nikt. Bo wie pani, próbuje pani gdzieś wbić jakieś hasło i bez przerwy jest to już było, to już było, tak. Idź w cholerę.
0: Dodaj sobie 2758 do nazwiska.
2: Na przykład. Tak. I tak się zaczęła nasza konwersacja, bardzo taka przyjemna. Przenieśliśmy tą konwersację na maile prywatne i zanim się spotkaliśmy w Polsce, to zaistniało między nami około 2000 listów.
0: Wow.
2: Tarał.
0: Albo to już można kogoś chyba poznać.
2: Albo więcej. Tak. I właśnie tutaj mówię o tym, że jak napiszemy do siebie 7 SMS-ów, to możemy udawać, kogo chcemy. Mhm. Ale jak napiszemy do siebie listy, w których opisujemy sprawy związane z lekturą, z wychowaniem, z jego miastem, gdzie się wychował, ja w swoim, myśmy po prostu grędzili, jako że on mi napisał tak. Siedzę w tym koreańskim mieście. Jestem w gruncie rzeczy sam jak palec, bo nie prowadzę tutaj ożywionego życia towarzyskiego, taki już jestem. Błagam cię, pogadaj ze mną. Mnie jest brak zwykłej, normalnej rozmowy. Ja cię nie rwę. Ja chcę porozmawiać, a czuję, że dobrze ci to idzie. No więc zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach, o tym, gdzieśmy się porodzili, co żeśmy tam robili. No,

0: i pisze dużo i obficie. I dopiero później, jak poznali, myśmy sobie zdjęć nie wysłali. Nie ma sensu.
1: No bo miała być rozmowa.
0: Miała być rozmowa, tak. To po co te zdjęcia, tak?
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skradł.

0: pisarkę. Jej historia poznania się z jej mężem, można by powiedzieć, że już teraz jest typowa, ale ten czas dawniejszy to może nie sprzyjał takim poznaniom, a mówię tutaj o tym, że poznali się w internecie, a potem pisarka podjęła taką dość odważną decyzję i przeprowadziła się do Korei. Właśnie tak, za mężem, tak można by chyba wprost powiedzieć. O tym również dzisiaj trochę porozmawiałyśmy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Bardzo mi się to spodobało, że on nie ciągnął mnie, żebym ja mu jakieś zdjęcia przesyłała, bez sensu. Więc ja też nie prosiłam go o zdjęcia, w końcu gadamy tylko. I dopiero spotkaliśmy się w Polsce, jak on przyjechał na urlop. No i czask.

ile mogłam na wizie. Potem wyjeżdżaliśmy na jakiś tydzień, gdziekolwiek, bo wtedy się wraca i znów się zeruje ta wiza i można znów klepnąć. I też w momencie, kiedy tam jest Lunar New Year, to cała Azja ma prawie tydzień wolnego. Bo to jest taki szacunek do tego, żeby te rodziny się gdzieś tam zobaczyły, połączyły, zjadły, wypiły, wytrzeźwiały i potem wróciły do domu. To jest tydzień. Więc na ten tydzień w Lunar New Year, no to łódeczek mnie zabierał gdzieś w świat. A najbliżej gdzieś było tam w okolice, na Bali czy gdzieś tam. Stąd te różne wyjazdy. I ja w ogóle uważam, że dzięki pierwszemu mężowi i dzięki mojemu drugiemu mężowi zwiedziłam trochę z tego świata i dzięki temu mam taki fajny ogląd rzeczywistości, nieuciśniony.

0: bo to się stało jeszcze przed... To się stało bardzo wcześnie. Jeszcze nie miałam 30 lat, jak ta wieś we mnie zapukała od środka i powiedziała: halo, panienko, panienka się źle czuje w mieście. Także gdzieś ta moja dusza potrzebowała przestrzeni, zieleni, tego wszystkiego, co się na wsi dzieje i jest. Zmieniłam dwa razy miejsce wiejskie pobytu i teraz od 14 lat właściwie mieszkaliśmy z mężem na wsi. Jemu było trudno, bo on był człowiek morza. On ukochał sobie morze, budował statki wielkie, był inżynier. A urodził się w miejscowości, gdzie dookoła trochę falowało. Więc jak przyjechał ze mną tu na Mazowsze, gdzie mieliśmy pobudować dom, to się rozejrzał, powiedział: Boże, jak tu płasko. Ale z czasem załapał, bo jak szedł na spacer gdzieś do lasu i nagle wyskakiwały mu naprzeciw jakieś tam zwierzaczki, od kuropat począwszy, na łosiach skończywszy, to powiedział, że pięknie jest.
1: I już mogło nie być ani górek, ani wody.
0: Tak, i na dodatek jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo trzeba było popracować nad nim, żeby nauczyć go być emerytem, ponieważ on bardzo wcześnie przeszedł na emeryturę. Znaczy zgodnie w ogóle z zasadami sztuki, ale to był chłop wielki, silny, mądry i mógłby tam jeszcze w tej Korei te statki budować i budować. Ale trafił... A, zdradzę tu tajemnicę, co mi szkodzi. Trafił na paskudnego szefa Polaka. I panowie dosyć wcześnie zakończyli ze sobą współpracę. Mój mąż wylądował na emeryturze. Byliśmy już w tym własnym wybudowanym domu na wsi. I ja pamiętna byłam tego, co mi mówiła mama, że kobiety, jak idą na emeryturę, jest okej, jest w porządku. My sobie zawsze znajdziemy robotę. Pójdziemy do klubu Złotego Wieku, będziemy robić przetwory, zajmiemy się wnukami, ogródkiem, palemką, przebudową domu czy coś tam. Z chłopakami jest znacznie gorzej. Przeżywają emeryturę strasznie. Niektórzy tak strasznie, że lądują w szpitalu na zawałach i różnych innych historiach. Bo to jest takie nagłe wywalenie z siodła. Byłem taki potrzebny.
1: Taki ważny.
0: Ważny. On był inspektorem kadłubowcem, więc się tam z nim bardzo liczono, a tu nagle... I moja mama mi powiedziała, że trzeba wtedy mężczyźnie znaleźć coś do roboty. Moja mama mojemu ojcu kupiła działkę. Chciał tego zresztą bardzo. A ja, wiedząc o tym, że miłością mojego męża poza statkami jest drewno, to zaczęłam jęczyć, że chciałabym mieć taką altanę, ale żeby tam też był taki piec do pizzy. A w ogóle to drewutnia by się przydała, bo drewno jak tak leży po prostu w tych tam metrach, to moknie i przykryte wygląda brzydko, a w drewutni to tak ładnie i takie tam historie. I mój mąż budował jak wściekły, a to taras, a to altanę, a to tą drewutnię. A po 4 latach powiedział mi tak: nie wymyślaj mi już nic, ja już umiem być emerytem.
1: Domyślił się, że jednak był podstęp.
0: Ale kupił sobie wtedy takie fajne maszyny do mniejszych robót i toczył różne piękne rzeczy z drewna, bo zdolny był jak jasny gwint.
1: A gdy pani siada do pisania, to czy ma pani jakieś wokół tego zwyczaje towarzyszące? No bo to, że pisanie jest drzwiami do Narnii, to już wiemy, ale czy ta Narnia też się trochę ziszcza, że na przykład, nie wiem, zamyka pani drzwi albo siada w jednym konkretnym miejscu? Jak to wygląda?
0: Znaczy siadam w jednym konkretnym miejscu, bo jestem staroświecka i siedzę przy staroświeckim pececie. Nie używam laptopa. I to musi być to miejsce, bo przy niebie tego przetaszczać z miejsca na miejsce. I tylko to. Bo tak poza tym, ja już to wielokrotnie mówiłam w wywiadach, my kobiety trochę inaczej piszemy. Panowie piszą bardzo zawodowo. Wszyscy mi znani panowie pisarze. Wstają rano, zjadają śniadanie, idą do toalety, potem całują żonę w nos, idą do gabinetu, zamykają drzwi, robią sobie przerwę na kawę albo na siku i piszą to tak do 16 albo lepiej, jak mają wenę, to do wieczora. Jak są samotni, to i do rana. A my kobiety, dwie znam takie piszące zawodowo. To jest Kaśka Bonda i Krysia Kofta. Natomiast reszta nas, dziewczyn piszących, my piszemy w czasie wolnym od innych zajęć.
1: Tak myślałam, że taka odpowiedź padnie. Właśnie pomyślałam sobie dokładnie o tym, że tutaj pewnie o obiad trzeba zrobić.
0: Oczywiście.
1: Pranie do suszarki przyłożyć.
0: Tak. Z psem do ortodonty. Z mężem na chemię i tak dalej, i tak dalej.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: znów na łóżko, cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że będziesz mój.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Śmieję się, bo to jest naprawdę takie absolutnie życiowe.
2: Ale tak, no bo jak inaczej?
1: No ale, no właśnie tak, że no, jakby ktoś, kto patrzy z boku, myśli sobie, no tak, ale no taka wielka pisarka i ona pranie musi zrobić?
2: Musi. Powiem tak, że kiedyś z pierwszym mężem prowadziliśmy agencję reklamową i był taki czas, och, jak to dawno było, przyjechała do nas z ówczesnym narzeczonym młodziutka Edyta Górniak. Głodno się zrobiło około 13, więc jechaliśmy do baru na parter, zjedliśmy jakieś, wielka piosenkarka Edyta Górniak jadła jakieś kluseczki z miseczki, my też jakieś tam leniuszki, czy szpinaczek, czy coś tam. Mój kolega się rozgadał z tym jej ówczesnym narzeczonym, ja przysłuchiwałam się rozmowie, a Edyta nagle wstała, zaczęła zbierać naczynia i ten jej narzeczony mówi, o proszę, taka wielka piosenkarka i naczynia będzie odnosić, a Edyta się odwróciła i powiedziała, tak, i siusiu też robię. To takie śmieszne zdziwko, że ja zresztą nie kategoryzuję siebie w dziale wielka pisarka, bo naprawdę nic mi takiego w głowie nigdy nie siedzi. Długo bardzo nie mogłam powiedzieć o sobie, że jestem pisarką. Miałam wizytówkę z napisem kobieta pisząca.
1: Okej, okay. To teraz to tak w trendzie. Bo tak teraz nie kategoryzujemy ludzi, tylko tak...
2: Ale wtedy to było.
1: Było zupełnie, rozumiem, w drugą stronę.
2: Wtedy szło w drugą stronę, bo ja pomyślałam sobie, jaka ze mnie pisarka, skoro napisałam jedną książkę. No bez przesady. To jest tak, jak jest mistrz i uczeń. No ten uczeń musi się trochę pouczyć u tego mistrza, zanim sam będzie mistrzem, tak? Więc nie mówmy o mnie, że jestem pisarką, bo ja mam za sobą jedną niechcący napisaną książkę. Jestem kobietą piszącą, bo napisałam. I odczarował mnie młody człowiek w urzędzie, w którym składałam jakieś papiery. On łaskawie je wypełniał. Imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód. I tu utknęliśmy. Ja stoję i robię tak. Byłam kiedyś nauczycielką, ale teraz... co pani teraz robi? Książki pisze. No to pisarka! Cześć! Koniec! Wziął i te czary mary takie zrobił. Bach! I zdjął ze mnie to odium. I już od tej pory myślę sobie, no może i jestem tą pisarką, ale oprócz tego jestem kucharką, kobietą domową, babką, babcią. Czym tam sobie ludzie chcecie? No po prostu prowadzę zwykłe, normalne życie. Nie mam sekretarki. Nie mam ghostwriterów. Jak muszę coś napisać, to piszę sama. No, ale lubię.
1: No ale jak już pani napisze, to że tak zażartuję porządnie, ponieważ właściwie, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba wszystkie książki stały się bestsellerami.
2: Nie, kilka było takich cichszych, może ze względu na mniejsze, cichsze wydawnictwa. Jest taka książka, którą tam kiedyś, bardzo dawno temu napisałam o moich dzieciach, a moja córka powiedziała. Taki był tytuł, ale to wyszło gdzieś na południu Polski, w jakimś małym mieście i chyba tam nie zaszalało w księgarniach.
1: No ale to jednak, to jakby też się zastanawiam, no jak ma się już takie duże tytuły i duże sukcesy na koncie, no to chyba tak z dumą już można myśleć o sobie pisarka.
2: Wie pani, kto o mnie tak myśli? Moja córka.
1: O.
2: Ona mnie docenia. Po cichutku docenia mnie mój syn, chociaż nie wszystko przeczytał, bo to nie jest literatura dla niego. On przeczytał tylko zwyczajnego faceta i mówi, że uwielbia tę książkę. Nie wiem dlaczego, ale tak akurat jest. Mój pierwszy mąż, nie wiem co przeczytał, Dom nad rozlewiskiem chyba, bo poprawiał mi tam trochę błędy i przecinki, bo ja jestem nieprzecinkowa. Jak kiedyś mój syn zobaczył maszynopis Domu nad rozlewiskiem, to powiedział, matka, czy tu się pieprz ci wysypał, czy coś? Ja mówię, chłopaki, poprawcie te przecinki, bo zaznaczę dla ułatwienia, moja mama była polonistką. No ale szef schodzi bez butów.
1: Nie wyssane z mlekiem matki, zdarza się.
2: No więc ten mój pierwszy mąż przeczytał chyba tylko ten Dom nad rozlewiskiem i to tak na zasadzie właśnie adiustacji. Chyba nic więcej, albo udaje, że przeczytał, bo tam coś bąka, że ale co ty chyba czytałem. Natomiast no, sądziłam, że no, tak jak ja już powiedziałam w anegdocie, jak nie ma tutaj nostalgii ani jego, ani Włodka, to nie będzie tego czytał. A co to?
1: Bo już się przyzwyczaił, że po prostu była żona, no, pisze. Jest pisarką.
2: Gdzieś stracił zamiłowanie do czytania. Trudno, tak już jest. To czasami tak bywa. I tu też powiem, to może brzmi anegdotycznie, ale kiedyś jeszcze jak dzieci były małe, byliśmy w jakimś centrum handlowym i weszliśmy do okularni. I ja oczywiście staję jak zaczarowana przed tymi ogromną ilością okularów, a do mojego ówczesnego męża podchodzi pani w białym kitelku, mówi, to żona sobie tu poogląda, a dzisiaj są bezpłatne badania, może pan by zechciał? Zapraszam. Mhm. I wychodzi od niej ten mój mąż i mówi do mnie, ty wiesz co ja mam? Ja mam astygmatyzm i plusy mam. Muszę odebrać stąd okulary. I odebrał okulary i okazało się, że nagle wszystko może czytać.
1: Głowa go nie boli.
2: Powiedział, że coś się porobiło z tym czytaniem i tak jakoś pomyślałam, patrzyłam na niego, że przestał czytać. Myślę sobie, rozintelektualizował się tak, jak się ludzie, nie wiem, rozchorowywują. Mhm. Co się stało z tym moim mężem? Oczy mu się stały. Więc na spotkaniach z czytelnikami mówię do kobiet, żeby jak mąż, który do tej pory czytał, nagle przestaje czytać, to nie dlatego, że się zamienił w debila, tylko trzeba go zaprowadzić do okulisty. I może się, kwestia okularów.
1: No właśnie, może się okazać, że to jest prozaiczny powód.
2: Ale ja zrobiłam sobie świetne okulary do czytania i nie mogę czytać. Zaczynam i po 15 minutach jest coś nie halo. Poprawiałam te okulary. To nie tu gdzieś. Więc zaczęłam słuchać uszami. Ja jestem audiobookową połykaczką książek. Słucham ich w samochodzie, w domu rzadziej, ale w samochodzie, ponieważ wszędzie mam daleko.
1: Okej.
2: Okay. Jest jak z tą królewną, która mieszka za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. O cholera jasna, jak ja mam wszędzie daleko. Ja mam też daleko, po wszystko, po chleb muszę jeździć i słucham książek. I to tak już od 10 lat, więc obserwuję ten rynek.
1: A jakich książek słucha Małgorzata Kalicińska, pisarka? O tym jeszcze dzisiaj w Radiu Pogoda porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czego pani najbardziej lubi słuchać?
2: Dobrych książek, które mnie wciągają, bo też natrafiłam na takie książki. Zaczynam słuchać i zmuszam się do słuchania, a potem się sobie nie przebrnę przez to. Boże, jakie to jest jakieś koślawe, źle napisane czy nudne. Natomiast czasami lubię sobie pewne rzeczy powtórzyć. Mhm. Myśmy z mężem sobie razem powtórzyli Remarka Łuk Triumfalny. Mhm. Próbowałam powtórzyć Kortazara Grę w klasy, ale za cholerę to nie idzie. Ja nie umiałam w tej lekturze się odnaleźć. Natomiast dzisiaj czytam chyba po raz 7, czy 8, czy 17, już nawet nie wiem, moją ukochaną książkę Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza. Mhm. Czytałam tą książkę kiedyś mojej córce, jak ona dorastała. Ja ją przeczytałam w drugiej klasie liceum i uważam ją za jeden z najpiękniejszych podręczników wychowania dzieci, jak tylko można sobie wyobrazić. A poza tym Pana Melchiorowie język to jest coś niepowtarzalnego.
1: Są takich, do których nie przemawia ten język jednak.
2: Ja myślę, że nie przemawia zupełnie co innego, bo tutaj do języka to się nie ma co przykleić. Mhm. On jest piękny, barwny, taki naprawdę rozwijający, pełen neologizmów. Przewspaniały jest ten język. Jest druga taka postać w moim życiu. To jest autor, którego książki działają na mnie jak waleriana z powodu języka właśnie. To jest pan Marcin Kydryński. Mhm. On pisze prozą, ale poezję. Jego poetyckie porównania, ale takie naprawdę czasami od niechcenia, są tak piękne, są tak barwne, są tak mądre i tak dobrze skonstruowane gramatycznie, tak pięknie po polsku, że czytając nawet niezbyt wesołą książkę o Afryce czy o Azji, wypoczywam słuchając tak pięknie podanego języka. Fraza, melodia, bogactwo słów, skojarzenia. Drugi taki mistrz słowa naprawdę.
1: A czy zdarzyło się pani słuchać z ciekawości, jak to wyszło, własnych książek?
2: Oczywiście, że słuchałam własnych książek. To nie ma to tamto, żeby ich nie słuchać. Co więcej, Fikołki na trzepaku, czyli Dzieje z mojego dzieciństwa, ja sama nagrałam własnym głosem. Dało radę i...
1: To już wyższa sztuka podobno słuchać siebie samego. Niektórzy twierdzą, że trudno znosić własny głos.
2: Tak. Trzeba się przyzwyczaić, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Także, ależ oczywiście, że każdą książkę...
1: Jakie to są wrażenia, jak się słyszy własną książkę?
2: Powiem tak, że ja starałam się, szczególnie Dom nad rozlewiskiem, to każdy napisany fragment czytałam potem sobie na głos. Mhm. Dlatego, że zupełnie inaczej się pisze, a inaczej potem się odsłuchuje i bardzo często trzeba poprawiać frazę, akcenty rozłożone w zdaniu i tak dalej, bo pisze się, to się pisze, a potem jak się czyta na głos, to ten tekst musi się ułożyć jakoś ładnie. Mhm. Także wiele moich książek sama sobie przeczytałam na głos. Na pewno Zwyczajnego faceta, na pewno Lilkę i na pewno Dom nad rozlewiskiem. Późniejsze książki to już czytałam sobie na głos, ale w myślach. Czytując i robiąc pracę redakcyjną. I jak są osoby, które zaczynają pisać, to też bardzo to doradzam. Mhm. Bo zupełnie czym innym jest zdanie napisane. Wydaje nam się, że ono ma ręce i nogi, jest fajne. A inaczej jest, jak to się przeczyta na głos i okazuje się, że to jest zdanie kulawe, że ono nie brzmi aż tak dobrze. Marta Klubowicz, która czytała moje domy, powiedziała mi, że ja czasami mam niemiecką składnię. O. Wow! Skąd to się mogło wziąć? Ja w ogóle nie znam niemieckiego, więc to w ogóle...
1: Ale składnię mam.
2: Moja mama używała takiej składni. Okazało się, że ja nabyłam język mówiony od mojej mamy. Mhm. Moja mama też z niemieckim nie ma nic wspólnego. Ale widocznie z kolei jej profesorowie musieli takiej składni używać. Mhm. Bo to jest czasami orzeczenie na końcu, albo jakieś tam słówka nie tu, tylko gdzie indziej. I Marta mówi, wiesz, musiałam czasami zmieniać intonację z danego zdania, bo ty masz inną składnię. Co śmieszne, Janek Grzegorczyk, mój redaktor prowadzący, mi tego nie poprawiał. Natomiast miał problemy z wulgaryzmami, bo w domu nad rozlewiskiem są wulgaryzmy. I Janek Grzegorczyk jest facetem szalenie eleganckim w błękitnej koszuli i mówi do wydawca: Tadeusz, kurczę, ona tutaj bluzga czasami tak, a Tadeusz mówi: ale wiesz, ona nie bluzga jako narratorka. Bluzgają jej bohaterowie. Zostaw to, Janek, bo wygłaszczesz książkę i ona będzie niejadalna. No więc Janek tak zrobił, ale jak robiliśmy kiedyś korektę przez telefon, to już kończyliśmy, byliśmy strasznie zmęczeni tą korektą, bo dużo nam się zeszło. Janek mówi: Gośka, a tu jeszcze taka ostatnia rzecz, zobacz, napisałaś, poszłam się wyżygać. No, kobieto. Ja mówię: no Janek, no, wkurzyła się na faceta, który jej narozrabiał w życiu, napiła się żubrówki i się zażygała, bo przegięła, no. A mogłabyś napisać: zwymiotowałam. Ja mówię: Janek, wymiotują dzieci w szpitalu. Kobieta jak się napiła wódki i ma ciężkie serce, to po prostu się wyżygała. Czy ty to rozumiesz? Jakoś nie bardzo, bo ja aż tak nie piję.
3: To tak przypomina mi się właśnie, że no jeżeli ktoś jest zdenerwowany, bo tu nie mogę użyć brzydkiego słowa, no to nie szumią zło wrogo wierzby, więc to w tym przypadku chyba było podobnie, że jednak ona żygała rzeczywiście, a nie wymiotowała.
2: A nie wymiotowała, tak, bo zwymiotowałaby, jakby zjadła nieświeżego śledzia. A to była zupełnie inna sytuacja emocjonalna. I proszę sobie wyobrazić, że mnie to gruntownie wytłumaczył Tadeusz, wydawca, ponieważ ja to napisałam intuicyjnie, a potemśmy tam siedzieli, wspominali tą pracę z Jankiem Grzegorczykiem i Tadeusz Zysk mówi: no bo tutaj właśnie to, co przed chwilą mi powiedziały, to jest sprawa pewnych okoliczności. Mówi: Janek, ucz się. A Janek nie używa wulgaryzmu.
3: W nowej książce Małgorzaty Kalicińskiej wulgaryzmów nie ma, jest za to przepiękna historia, którą chyba nie ma. Tak sobie teraz pomyślałam i jakoś chyba nie trafiłam, albo nie zapamiętałam wulgaryzmów.
2: Są chyba w dwóch czy trzech miejscach, jak ona rozmawia z Renatą i mówi o tym, że w wypadku choroby nowotworowej zawsze bardzo czeka, aż pacjent się... I tu pada bardzo niewybredne słowo.
3: To prawda.
2: Bo to nie chodzi o to, żeby on się zdenerwował.
3: Tak.
2: On się musi na chorobę...
3: mocniej zdenerwować.
2: Puk, puk, puk, puk, puk, puk, puk. I na końcu jest... I tak, i tu wtedy jest.
3: Ale rzeczywiście to też wtedy niesie specjalnie ładunek emocjonalny zamierzony.
2: Tak.
3: Polecamy Państwu bardzo książkę Nostalgia. Polecamy również i poprzednie książki Małgorzaty Kalicińskiej, która dzisiaj była gościem Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
2: Ale się nagadałam. Dziękuję bardzo.
3: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: W kilka chwil po tej straszliwej scenie wielki pałac nagle opustoszał, jakby rozeszła się wieść, że jeden z zaproszonych zachorował na dżumę czy cholerę. W jednej chwili na wszystkie drzwi, schody i wyjścia naparł tłum gości, próbując się wymknąć jak najprędzej. Okoliczności były tego rodzaju, że nie wypadało udzielać banalnych słów pociechy, które podczas każdej klęski z przyjaciół czynią natrętów. W pałacu został tylko Danglar, zamknięty w gabinecie z żandarmem, składając mu zeznania. Została zmrożona pani Danglar, która ukryła się w dobrze znanym nam buduarku. Została wreszcie Eugenia, która patrząc wyniośle i wzgardliwie wydymając wargi, odeszła do swego pokoju ze swoją nieodłączną towarzyszką, panną Luizą d'Armilly. Liczniejsza niż zazwyczaj służba, z uwagi na uroczystość zatrudniono do pomocy cukierników, kucharzy i garsonów z Café de Paris, poczytywała sobie za afront to, co się zdarzyło i wystawała tu i ówdzie w grupkach, nie przejmując się zupełnie spełnianiem swoich obowiązków, co zresztą przestało być teraz potrzebne. Ale spośród wszystkich tych osób dwie tylko zasługują na naszą uwagę. Panna Eugenia i panna Luiza. Niedoszła narzeczona odeszła krokiem obrażonej królowej do pokoju. Jej towarzyszka była bledsza i bardziej przejęta od niej. W pokoju Eugenia zaryglowała drzwi, a Luiza osunęła się na krzesło. O mój Boże! Mój Boże, ależ to okropne! Zawołała młoda artystka. Kto by się tego spodziewał? Pan Andrea Cavalcanti? Morderca? Zbiegły więzień? Galernik? Usta Eugenii wykrzywił ironiczny uśmiech. Cóż, to mi było przeznaczone, rzekła. Uciekła Morkerfowi, a trafiłam na Cavalcantiego. To nie porównuj, że ich. Bądź cicho. Wszyscy mężczyźni są nikczemni. Bardzo się cieszę, że teraz mogę już nie tylko brzydzić się nimi, ale też nimi pogardzać. I co zrobimy? Zapytała Luiza. Co zrobimy? To samo, co miałyśmy zrobić za 3 dni. Wyjedziemy. Nadal tego chcesz, choć już nie musisz wyjść za mąż? Posłuchaj, Luizo, nienawidzę tego światowego życia, w którym wszystko jest uporządkowane, uregulowane i ustalone jak układ nut na pięciolinii. To, o czym marzyłam zawsze, to życie artystki, życie wolne, w którym człowiek zależy tylko od siebie, w którym może liczyć tylko na siebie. Mam tu zostać? A po co? Po to, żeby za miesiąc próbowano mnie znów wydać za mąż? Na przykład za pana de Braya? Była o tym kiedyś mowa. Nie, Luizo, nie. Dzisiejszy wypadek posłuży mi za usprawiedliwienie. Nie starałam się, aby doszło do takiej sceny. Sam Bóg mi ją zesłał. Niech będą mu dzięki. Ależ jesteś silna i odważna, rzekła z podziwem jasnowłosa, delikatna dziewczyna do swojej czarnowłosej przyjaciółki. Ejże, to chyba mnie jeszcze nie znałaś. No, Luizo, pomówmy o innych sprawach. Powóz pocztowy, zarezerwowany 3 dni temu. Czyś kazała mu czekać tam, gdzie mamy wsiąść? Tak. A paszport? Oto i on. Eugenia ze zwykłą sobie pewnością rozłożyła papier i przeczytała. Pan Léon d'Armilly, lat 20, artysta, włosy czarne, oczy czarne, podróżuje z siostrą. Doskonale. Skąd wzięłaś ten paszport? Gdy prosiłam pana de Monte Cristo o listy do dyrekcji teatrów w Rzymie i Neapolu, powiedziałam mu, że bardzo się obawiam podróżować jako kobieta. Zrozumiał to dobrze i zaproponował mi, że wyrobi mi paszport na nazwisko męskie, a 2 dni potem dostałam go do ręki. A to podróżuję z siostrą, dodałam sama. No, to mamy już tylko spakować walizki, rzekła wesoło Eugenia. Wyjedziemy w dzień podpisania intercyzy, zamiast w dzień ślubu. Kochana, zastanów się dobrze. No, zastanowiłam się. Dość się nasłuchałam o przelewach, o brachunkach miesięcznych, hossie, bessie, o pożyczce hiszpańskiej i o akcjach hajtańskich. Zamiast tego Luizo, rozumiesz to? Przestrzeń, wolność, śpiew ptaków, równiny Lombardii, kanały weneckie, pałace Rzymu, plaże Neapolu. Ile mamy pieniędzy? Luiza wyjęła z inkrustowanego sekretarzyka pugilaresik zamykany na kluczyk. Otwarła go i przeliczyła banknoty. 23 000 franków, rzekła. I przynajmniej tyle samo w perłach, diamentach i biżuterii, dodała Eugenia. Jesteśmy bogate. Mając 45 000 franków, możemy żyć 2 lata jak księżniczki albo 4 lata całkiem nieźle. Ale zanim minie pół roku, ty dzięki muzyce, a ja dzięki głosowi podwoimy ten kapitał. No, ty weź pieniądze, a ja wezmę kosztowności. W ten sposób, gdyby jedna z nas zgubiła swój skarb, druga połowa zawsze zostanie. A teraz walizka, szybko pakujmy się. Czekaj, rzekła Luiza i poszła posłuchać pod drzwiami pokoju w pani Donglar. Czego się boisz? Żeby nas kto nie przyłapał. Drzwi są zamknięte. A jak nam każą otworzyć? Mogą sobie kazać, nie otworzymy. Prawdziwa z ciebie Amazonka, Eugenio. I przyjaciółki jeły z nadzwyczajnym pośpiechem upychać w kufrze wszystko, co, jak sądziły, może im się przydać podczas podróży. O, a teraz, rzekła Eugenia, pójdę się przebrać, a ty zamknij walizę. Luiza drobnymi białymi rączkami z całych sił przycisnęła wieko kufra. Nie dam rady, stęknęła, jestem za słaba, zamknij ty. A, prawda, roześmiała się Eugenia, zapomniałam, że to ja jestem Herkulesem, a ty tylko bladą omfalą. I przyciskając kolanem wieko, wytężyła białe, mocne ręce, aż je docisnęła, a Luiza zatrzasnęła kłódkę. Ukończywszy tę operację, Eugenia otwarła kluczem komodę i wyjęła z niej watowany płaszcz podróżny z fioletowego jedwabiu. Patrz, rzekła, widzisz, że pamiętałam o wszystkim? W tym na pewno nie będzie ci zimno. A ty? Wiesz dobrze, że mnie nigdy nie jest zimno. Zresztą w męskim ubraniu... Tu chcesz się przebrać? Naturalnie. Ale zdążysz? No nic się nie martw, tchórzu jeden. Cała służba gada o tej aferze. Zresztą, cóż w tym dziwnego, że się zamknęłam? Każda myśli, że jestem zrozpaczona. I z tej samej szuflady, skąd wyjęła płaszcz dla Luizy... Luiza zdążyła go już sobie narzucić na ramiona, wyciągnęła kompletny strój męski. Z szybkością dowodzącą, że nie pierwszy raz przydziewała dla zabawy męskie ubranie, Eugenia włożyła buty, wciągnęła spodnie, zawiązała halsztuk, zapięła pod szyję kamizelkę i ubrała surdut, który podkreślał jej smukłą kibić. – No, ślicznie ci w tym – powtarzała Luiza, patrząc z zachwytem. – Ale gdzie podziejesz te piękne czarne włosy, te cudowne warkocze, których ci zazdrościły wszystkie kobiety? Chyba się nie zmieszczą pod cylindrem. –

0: teraz jestem piękniejsza? No, ty jesteś zawsze piękna. A teraz gdzie pojedziemy? Do Brukseli. Tak najbliżej do granicy. Z Brukseli udamy się do Liège, Aquisgranu, a potem Renem do Strasburga. Przejedziemy przez Szwajcarię i dostaniemy się do Włoch, przez przełęcz świętego Gotarda. Może być taki plan? Ależ tak. Na co tak patrzysz? Na ciebie. Naprawdę ślicznie wyglądasz. Ktoś mógłby pomyśleć, że mnie porywasz. I miałby rację do licha. I dziewczęta, o których wszyscy zapewne myśleli, że pogrążone są we łzach, że jedna płacze nad sobą, a druga współczuje przyjaciółce, parsknęły głośnym śmiechem i zabrały się do porządkowania bałaganu, zwyczajnego w trakcie ucieczki.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pogasiwszy światło, nadstawiając ucha i wytężając wzrok, otwarły drzwi gotowalni, z której schodki dla służby prowadziły aż na dziedziniec. Eugenia szła pierwsza, trzymając za ucho walizę. Luiza podążała za nią z trudem, trzymając oburącz drugie ucho. Dziedziniec był pusty. Właśnie wybiła północ. Odźwierny jeszcze się nie położył. Eugenia podeszła na palcach. Zacny Szwajcar drzemał w swoim domku, wyciągnięty w fotelu. Wróciła do Luizy. Podniosły walizę z ziemi i przemknęły się w cieniu rzucanym przez mur aż do bramy. Eugenia kazała Luizie schować się w kącie przy bramie, tak aby odźwierny, gdyby przypadkiem zechciał się obudzić, zobaczył tylko jedną osobę. Sama stanęła w świetle latarni dziedzińca. Otworzyć! Zawołała swoim najpiękniejszym kontraltem, stukając w szybę. Odźwierny zerwał się, jak to przewidziała Eugenia, i nawet podszedł parę kroków, aby zobaczyć, kto wychodzi, ale widząc młodzieńca, który niecierpliwie smagał sobie spodnie trzcinką, natychmiast otwarł bramę. Luiza prześliznęła się jak wąż przez uchylone wrota i wyskoczyła na ulicę. Eugenia, na pozór spokojna, chociaż serce jej biło dużo mocniej niż zwykle, wyszła za nią. Przechodził właśnie tragarz. Dały mu bagaż, kazały zanieść pod numer 36 na ulicę de la Victoire i same poszły za nim. Obecność mężczyzny podnosiła Luizę na duchu. Sama Eugenia była odważna jak Judyta albo Dalila. Dotarli pod wyznaczony dom. Eugenia kazała tragarzowi złożyć kufer na ziemi, zapłaciła mu i odprawiła, a potem zastukała w okiennicę. Było to mieszkanko młodej praczki, wtajemniczonej już wcześniej we wszystko. Nie spała jeszcze i otwarła natychmiast. Panienko, odezwała się Eugenia, powiedz odźwiernemu, aby wyciągnął powóz z wozowni i poszedł na pocztę po konie. Dasz mu za fatygę te 5 franków. Wiesz co, Eugenio, odezwała się Luiza, jestem dla ciebie pełna podziwu. Budzisz we mnie niemal respekt. Praczka patrzyła zdziwiona, ale miała dostać 20 ludwików za usługę i nie uczyniła najmniejszej uwagi. Kwadrans później wrócił odźwierny, z pocztylionem i końmi. W mgnieniu oka zaprzężono je do powozu, a odźwierny umocował kufer na dachu za pomocą sznura. Oto moje papiery, odezwał się pocztylion. Którą drogą pojedziemy, mój paniczu? Do Fontainebleau, odpowiedziała Eugenia niemal męskim głosem. Co ty mówisz? Spytała Luiza. To podstęp, odszepnęła Eugenia, bo ta praczka, co nam pomaga za 20 ludwików, może nas zdradzić za 40. Na bulwarze pojedziemy w innym kierunku. I dziewczyna wskoczyła, nie dotykając prawie stopni do powozu, w którym urządzono wygodne posłania. Ty zawsze masz rację, rzekła Luiza, siadając obok przyjaciółki. Kwadrans później pocztylion, zwrócony na właściwą drogę, mijał, trzaskając z bicza rogatkę Saint-Martin. Uff, odetchnęła Luiza, już jesteśmy za Paryżem. O tak, kochaniutka, porwanie się udało. No tak, jeszcze obyło się bez przemocy. W razie czego będzie to dla mnie okoliczność łagodząca, odparła Eugenia. Słowa te zagubiły się w turkocie kół toczących się po bruku La Villette. Pan Danglars nie miał już córki. Zostawmy na chwilę pannę Danglars i jej przyjaciółkę na drodze do Brukseli, a powróćmy do nieszczęsnego pana Andrei Cavalcantiego, od którego szczęście odwróciło się w szczytowym momencie jego kariery. Chłopiec ów, mimo swojego młodego wieku, był wyjątkowo zmyślnym i inteligentnym filutem. Widzieliśmy, jak przy pierwszych słowach Monte Cristo zaczął małymi kroczkami wycofywać się w kierunku drzwi, minął 2 pokoje i zniknął. Pominęliśmy jednak pewien istotny szczegół, o którym należy wspomnieć. W jednym z pokojów, przez które przechodził, znajdowała się wyprawa jego narzeczonej. Leżały tam diamentowe brosze, kaszmirowe szale, koronki z Valenciennes, angielskie woale, słowem wszystko to, co pociąga dziewczęce serca i napełnia je radością. Otóż Andrea zabrał ze sobą najkosztowniejsze z klejnotów, co dowodzi, że był nie tylko chłopcem zmyślnym i inteligentnym, ale do tego przewidującym. Zaopatrzony na drogę takim wiatykiem, poczuł się o połowę lżejszy i zręcznie, wyskakując przez okno, z łatwością umknął żandarmom. Rosły, zgrabny niczym starożytny gladiator, muskularny jak Spartanin, biegł przez ponad kwadrans zupełnie na oślep, chcąc oddalić się jak najbardziej od miejsca, w którym groziło mu niebezpieczeństwo. Biegł z ulicy du Mont Blanc w stronę rogatek. Wyczuwał je złodziejskim instynktem, jak koń czuje stajnie, i tak znalazł się u wylotu ulicy Lafayette. Tu dopiero przystanął, mocno zadyszany. Był sam. Na lewo rozciągała się pusta przestrzeń ogrodu świętego Łazarza, na prawo otchłań Paryża. Jestem zgubiony? Zastanowił się. Nie, jeśli wykaże się większym sprytem niż moi przyjaciele. Moje ocalenie to kwestia sekund, jak w biegu do mety. W tej chwili dostrzegł nadjeżdżający od strony przedmieścia Poissonnière jednokonny kabriolet. Woźnica ponuro palił fajkę, zmierzając zapewne w kierunku przedmieścia Saint-Denis, gdzie widocznie zazwyczaj zatrzymywał się na postoju. — Hej, przyjacielu! — zawołał Benedetto. — Co tam, paniczu? — zapytał woźnica. — Wasz koń bardzo zmęczony? — Zmęczony niby po czym? Przez cały Boży dzień zrobił tylko 4 marne kursy. 7 franków zarobku i 20 sous na piwku, a pryncypałowi muszę oddać 10 franków. Może chcielibyście do tych 7 franków zarobić jeszcze 20? Z przyjemnością, paniczu, 20 franków drogą nie chodzi. A co mam zrobić? Nic szczególnego, o ile twój koń nie jest zmęczony. I poleci jak zefir, tylko niech pan powie, w którą stronę. W stronę Louvre. A wiem, to ojczyzna Ratafi. Właśnie, chodzi o to, żeby dogonić mojego przyjaciela, z którym mam być jutro na polowaniu w Chapelle-en-Serval. Miał w 11:30 czekać tutaj na mnie w swoim powozie, tymczasem jest już północ. Zniecierpliwił się pewnie i odjechał sam. A, to możliwe. To co, spróbujecie go dogonić? Bardzo chętnie. Jeśli nie dogonimy go do Bourget, dostaniecie 20 franków, a jeśli i do Louvre go nie złapiemy, wtedy 30. A jeżeli go dogonimy? 40, odparł Andrea po krótkiej chwili wahania, wiedząc jednak, że nic tym nie ryzykuje. Zgoda, rzekł woźnica, niech pan siada i w drogę. Prrr! Andrea wskoczył do kabrioletu i już po chwili przejeżdżali przez przedmieście Saint-Martin, minęli rogatki i wjechali w niekończące się uliczki Villette. Ów niecierpliwy przyjaciel był oczywiście zmyślony, ale co jakiś czas Andrea pytał przechodniów o zielony kabriolet zaprzężony w karogniadego konia, a jako że drogą do Belgii przejeżdża całe mnóstwo kabrioletów i 9/10 jest kolor zielonego, na każdym kroku wskazówki sypały się jak z rękawa. Co chwilę ktoś mówił, że właśnie przejeżdżał taki powóz i wyprzedza ich o jakieś 500, 200, a może 100 kroków, a gdy go doganiali, okazywało się zawsze, że to nie ten. W pewnym momencie minął ich jakiś inny powóz. Była to kareta. Konie pocztowe unosiły ją w galopie. O, gdybym ja miał taką karetę,

0: Jedźmy, jedźmy, pokrzykiwał Andrea, zaraz ich pewnie dogonimy. I jak przy rogatce biedne konisko puściło się tęgim kłusem, tak do Louvre dotarło całe w pianie. Widać, rzekł Andrea, że go już nie dogonimy, a wasz koń jeszcze padnie. Lepiej więc będzie, jak się tu zatrzymam. Oto 30 franków, a ja tymczasem prześpię się pod czerwonym koniem i pojadę pierwszym powozem, w którym znajdę wolne miejsce. Dobranoc, dobry człowieku. I Andrea, wcisnąwszy woźnicy w rękę 6 5-frankówek, lekko wyskoczył na drogę.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Woźnica z wesołą miną schował pieniądze do kieszeni i zawrócił na drogę do Paryża. Andrea udał, że idzie do oberży pod czerwonym koniem, zaczekał chwilę przed drzwiami, póki kabriolet nie zniknął mu z oczu, po czym puścił się znowu biegiem i pokonał mile. Tu dopiero odpoczął. Musiał być w okolicach Chapelle-en-Serval, dokąd, jak powiedział woźnicy, chciał się udać. Nie zatrzymał się jednak ze względu na zmęczenie, ale dlatego, że musiał w końcu coś zdecydować i powziąć jakiś plan. Dyliżansem nie mógł jechać w żadnym wypadku, karetą pocztową tym bardziej. W obu przypadkach musiałby mieć paszport. Nie mógł również zatrzymać się w departamencie Oise, bo lasów tu brakowało, a w zamian był to jeden z najbardziej strzeżonych przez policję departamentów. Andrea, posiadający sporą praktykę kryminalną, wiedział o tym aż za dobrze. Usiadł nad rowem, oparł głowę na dłoniach i zamyślił się. Po 10 minutach podniósł głowę, wiedział już, co ma robić. Przybrudził jeden bok palta, które zdążył jeszcze porwać z przedpokoju i zakrył dokładnie swój wieczorowy strój, po czym dotarł do Chapelle-en-Serval i zapukał śmiało do drzwi jedynej w tych okolicach oberży. Otworzył mu oberżysta. Przyjacielu, rzekł Andrea, jechałem z Mortfą Teń do Saint-Lie, gdy mój koń trudne bydle skoczył nagle w bok i wyrzucił mnie z siodła. Jeszcze dziś w nocy muszę koniecznie dostać się do Compiègne, bo moja rodzina będzie bardzo zaniepokojona. Moglibyście wynająć mi jakiegoś konia? Oberżysta ma zawsze jakiegoś konia, lepszego lub gorszego. Oberżysta z Chapelle-en-Serval zawołał stajennego i kazał mu osiodłać siwka. Obudził też swojego 7-letniego synka. Chłopczyk miał usiąść z tyłu za Andreą i odprowadzić konia z powrotem. Andrea zapłacił oberżyście 20 franków, a wyjmując pieniądze z kieszeni, wypadł mu niby przez przypadek bilet wizytowy. Bilet ten należał do jednego z przyjaciół Andrei, z którym bywał w Café de Paris. Gdy tylko Andrea odjechał, oberżysta podniósł z ziemi bilet i przekonał się, że wynajął konia hrabiemu de Molon, zamieszkałemu przy ulicy Saint-Dominique 25. Takie bowiem nazwisko i adres znajdowały się na bilecie. Siwek nie biegł szybko, ale chód miał równy i pewny. W 3,5 godziny Andrea przejechał 9 mil, które dzieliły go od Compiègne. Gdy zegar na ratuszu wybijał 4, wjechali na plac, gdzie zwykle stają dyliżanse. W Compiègne znajduje się jeden doskonały hotel, o którym trudno zapomnieć, choćby spędziło się w nim tylko jedną noc. Andrea zatrzymał się tam kiedyś w czasie jednej ze swoich wycieczek w okolice Paryża i teraz przypomniał sobie oberżę pod dzwonem i flaszką. Stanął, rozejrzał się wokół i w blasku latarni dostrzegł szyld. Odprawił chłopaka, dając mu wszystkie drobne, jakie przy sobie znalazł, i udał się prosto do oberży. Uznał, i słusznie, że skoro ma kilka godzin czasu, najlepiej będzie, jeśli się pokrzepi i wypocznie przed trudami dalszej podróży. Drzwi otworzył służący hotelowy. Mój przyjacielu, rzekł Andrea, przyjeżdżam z Saint-Jean-au-Bois, gdzie byłem na obiedzie. Myślałem, że zdążę na dyliżans, który przyjeżdża o północy, ale zabłądziłem jak ten głupi, już od 4 godzin błąkam się po lesie. Daj mi jeden z tych ładnych pokoików od dziedzińca i przyślij mi zaraz kurczaka na zimno i butelkę Bordeaux. Służący nie podejrzewał niczego. Andrea mówił spokojnie, w ustach miał cygaro, a ręce trzymał w kieszeniach palta. Ubranie miał eleganckie, był gładko ogolony, buty lśniły. Wyglądał po prostu na ziemianina, który po nocnej hulance spóźnił się do domu. Gdy służący przygotowywał pokój, nadeszła gospodyni. Andrea powitał ją swoim czarującym uśmiechem, pytając, czy nie mógłby dostać trójki, bo już raz się tam zatrzymał w czasie ostatniego pobytu w Compiègne. Pech chciał, że trójka była już zajęta przez jakiegoś młodzieńca podróżującego z siostrą. Andrea zrobił zrozpaczoną minę. Uspokoił się dopiero wtedy, gdy gospodyni zapewniła go, że numer 7, który kazała właśnie dla niego przygotować, ma absolutnie takie samo położenie. Grzejąc nogi przy kominku, rozprawiał więc o ostatnich gonitwach w Chantilly i czekał, aż pokój będzie gotowy. Nie bez przyczyny Andrea dopominał się o ładny pokoik od dziedzińca. Dziedzińczyk hotelu pod dzwonem otoczony był potrójną galerą, która nadawała mu wygląd sali teatralnej. Rosną tu krzewy jaśminu, powoje owijają się wokół kolumn. To jeden z najurokliwszych dziedzińców hotelowych, jakie istnieją. Kurczak był świeży, wino stare, ogień trzaskający w kominku jasny. Andrea jadł z takim apetytem, jakby nic złego mu się nie przydarzyło. Po kolacji położył się spać i zasnął snem tak głębokim, na jaki stać tylko 20-letniego młodzieńca, nawet jeśli trapią go jakieś wyrzuty sumienia. Musimy jednak wyznać, że Andrea mógł mieć jakieś wyrzuty, ale nie miał ich wcale. Oto jaki plan obmyślił i właśnie ten plan w największym stopniu dawał mu poczucie bezpieczeństwa. Wstanie o świcie, wyjdzie z hotelu po zapłaceniu rachunków, dotrze do lasu i pod pretekstem, że jest malarzem i chce zrobić trochę szkiców, poprosi o gościnę jakiegoś wieśniaka. Postara się o strój drwala i siekierę. Jednym słowem, z lwa salonowego zmieni się w wyrobnika. Wreszcie usmaruje sobie ręce, przyciemni włosy, ciesząc się ołowianym grzebieniem, sprawi sobie ogorzałą cerę za pomocą mikstury, na którą receptę dali mu kiedyś kompani, i przemknie się lasami do najbliższego punktu granicy. Nocami będzie wędrował, a za dnia sypiał w lesie albo w opuszczonych kamieniołomach, a do terenów zamieszkałych będzie się zbliżał tylko po to, aby kupić od czasu do czasu chleb. A gdy przejdzie już granicę, sprzeda brylanty, do tego dojdą pieniądze uzyskane z wymiany kilkunastu banknotów, które nosił zawsze ze sobą na wszelki wypadek. Wszystko razem da mu jakieś 50 000 liwrów. Suma ta, jak podpowiadał mu jego filozoficzny umysł, wystarczy mu z pewnością na nie najgorsze życie. Poza tym liczył na to, że państwu Danglarom zależeć będzie na uciszeniu rozgłosu i dlatego Andrea spał spokojnie i głęboko. Aby obudzić się jak najwcześniej, nie pozamykał okiennic, zaryglował tylko drzwi, a na nocnym stoliku położył spiczasty nóż, którego znakomitą stal znał bardzo dobrze, bo nigdy się z nim nie rozstawał. O 7 rano obudził Andrea ciepły i jasny promień słońca, który igrał na jego twarzy. Kto ma dobrze poukładane w głowie, ten budzi się z taką samą istotną myślą, z jaką zasnął. Andrea nie otworzył jeszcze dobrze oczu, a owa ważna myśl już szeptała mu do ucha, że spał za długo. Wyskoczył z łóżka i podskoczył do okna. Przez dziedziniec przechodził żandarm. Żandarm jest najbardziej zajmującą istotą na świecie. Zauważy go każdy, nawet człowiek o najczystszym sumieniu. A dla kogoś, kto ma niespokojne sumienie, kolor żółty, niebieski i biały, które składają się na mundur żandarma, stają się barwami wyjątkowo złowrogimi. Co tu robi żandarm? Pomyślał Andrea. I natychmiast z ową chłodną logiką, jaką czytelnik mógł już u niego zauważyć, sam odpowiedział sobie na to pytanie. Żandarm w hotelu nie powinien nikogo dziwić. Nie ma się co zastanawiać, ale trzeba co prędzej się ubierać. I młodzieniec ubrał się z szybkością, której nie zapomniał przez kilka miesięcy wygodnego życia w Paryżu i usług lokaja. Dobrze, mruknął ubierając się, poczekam sobie aż odjedzie, a potem dam dyla. To mówiąc, Andrea już w obuwiu i w halsztuku zbliżył się do okna i podniósł znowu muślinową firankę.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg,

0: pieniążków.
1: A co nie z tymi pieniążkami, za to się zrobili?
0: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
2: Słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Jak się postarasz,
1: jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się

Radio Pogoda 103,4 FM.